jest twoje imię, jaki twój znak, jaka krew w tobie płynie.

0: autopromocja.
1: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
2: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Rock gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.

No to niezłym akcentem zaczynamy ten poranek. Dosyć powolnym, smutnym można nawet powiedzieć. Lonely Day od System of a Down, ale spokojnie. Humorki się nam dziś poprawią od razu po przesłuchaniu naszej dzisiejszej propozycji muzycznej. Jakub Gres z tej strony. Zaczynamy kolejny poranek z Akademickim Radiem Centrum w ramach audycji Głowa do Góry. Czwartek, 14 maja, 6 minut po godzinie 7. No i przedstawiam wam już teraz zespół Rainbow i Street of Dreams.

13 minut po godzinie 7 i teraz przypuszczam, że ktoś pewnie z was w życiu raz sobie zadał pytanie, czy Black Sabbath się zestarzało. No absolutnie nie. Klasyk za nami, czyli Paranoid na 98.2 FM. Można powiedzieć, że ten poranek trochę jest na hutniczy, czy też na metalowo. Ale my mamy informacje dla słuchaczy, którzy dopiero wstają, którzy za chwilę wyruszają na swoją pierwszą zmianę, a mianowicie dzisiejsza prognoza pogody. A trzeba przyznać, że jak się wyjrzy za okno, no to jest naprawdę przyjemnie, słonecznie. Na ten moment mamy 10 stopni Celsjusza na termometrach, a w godzinach popołudniach temperatura wzrośnie już do okolic, no, dosyć letnich, czyli do 20 stopni Celsjusza. Szansa na opady jest przemaleńka, że aż szczerze powiedziawszy, chyba się to nie wydarzy, więc nic innego nie pozostaje nam, niż po prostu wstać, napić się kawy, no i zostać dalej w naszym kąciku metalowym. Metallica, Enter Sandman już teraz na 98.2 FM.

Nowość w Radiu Centrum. Team Montana, kawałek Break Me Down, więc przypuszczam, że owego Tima Montana coś rozkłada. No, nie wczytałem się w tekst, ale mam nadzieję, że chodzi tu o kwestię senności, z której wybudzamy oczywiście dziś. 22 minuty po godzinie 7 zaczynamy naszą pierwszą prasówkę. Co takiego się dzieje w naszych okolicach? Sprawdźmy. Dziennik Wschodni na sam początek. Nie Centrum, a Centrum Południe. Dzielnica Lublina zmienia nazwę. Aktualnie jest za cukrownią, miało być Centrum, będzie Centrum Południe. Radni dzielnicy podjęli uchwałę, która przyspieszy proces zmiany nazwy obszaru, na którym leżą chociażby Targi Lublin, Motor Arena Lublin, czy też Stacja Kolejowa Lublin Główny. Szykują się zmiany, a o tych zmianach możecie przeczytać na stronie Dziennika Wschodniego. Co ma natomiast dla nas przygotowane, ma przygotowany dla nas Kurier Lubelski. Czytamy. Sławin czeka na budowę basenu. Wskazano miejsce, gdzie ma powstać. Około 40 milionów złotych może pochłonąć budowa basenu przy szkole na Sławinie. Inwestycja zrobiła ważny krok do realizacji. No i jak czytamy dalej, choć na razie nie wyszła jeszcze z etapu, tutaj w cudzysłowie, gromadzenia papierów. Pozostałe informacje na ten temat znajdziecie, przypominam, na stronie Kuriera Lubelskiego, a do prasówki wrócimy jeszcze po godzinie 9.20, a teraz pora na to, żeby Koma rozwaliła system z kawałkiem systemu.

0: Jezu, jak się cieszę, gdy mogę usłyszeć ten utwór na naszej antenie. Klaus Littwoch za nami, a przed nami przegląd informacji drogowych. 28 minut do godziny 8. No to sprawdźmy, co takiego się wyrabia. A wyrabia się sporo na ulicy Głębokiej, która jest całkowicie zakorkowana, jeżeli chodzi o drogę w stronę skrzyżowania z Nadbystrzyską, jak i również w stronę Filaretów oraz w stronę Sowińskiego. Możemy na ten moment sobie również postać w Alejach Racławickich, w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców, klasycznie w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. No i też jak w każdy poranek spory problem z przejazdem napotkacie na ulicy Diamentowej w stronę Krochmalnej, a następnie w stronę Jana Pawła II. Tyle jeżeli chodzi o moje informacje drogowe, aczkolwiek jak zawsze klasycznie przypominam o tym, że możecie podsyłać też swoje pod numer 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

To był kawałek z naprawdę potężną dawką kofeiny, trzeba przyznać. Prosty chłopak, czyli zespół Transsex Disco na 98.2 FM. I prosty temat na dziś jest taki. Co w ogóle się dzieje 14 maja? Mamy dziś czwartek, drodzy słuchacze. No i swoje imieniny obchodzi kto? No obchodzi potrójne M i jedno W, a mianowicie Maciej, Michał, Maria oraz Wiktor. Życzymy wam wszystkiego najlepszego. No i żebyście razem z nami dotrwali do weekendu, który będzie już naprawdę niebawem.

Zespół The Twilight Sad na antenie Akademickiego Radia Centrum z utworem, który na pewno nie był smutny, wręcz przeciwnie, był pełen energii. Kawałek o próbie lądowania awaryjnego, czyli Attempt at a Crash Landing. Drodzy słuchacze, 10 minut do godziny 8. No i możemy zakończyć naszą pierwszą część dzisiejszej audycji na naprawdę mocarnych ogłoszeniach festiwalu Jarocin 2026, który ma, przypominam się, odbyć w dniach 16-19 lipca w Jarocinie. Oczywiście. No kto tym razem zagra? Kto w ramach aktualnej puli? Kogo poznaliśmy? No po pierwsze propozycja Stracha na Lachy, no Krzysztofa Grabowskiego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Każdy z nas wie, o co chodzi. Warietę zagrają, czyli kanon absolutny polskiej zimnej fali. Pojawi się Waluś Kraksa Kryzys. No i też pojawi się, można powiedzieć, jeden z bohaterów kultowego filmu Moja Krew, Twoja Krew, czyli Paweł Guma Gumola. No punkowcy, którzy nas słuchają, będą wiedzieli, że to jest lider kultowego zespołu Moskwa.

0: zaczyna robić się awangardowo na naszej antenie. Musimy przystopować The Who, Bella O'Reilly na 98 FM, a dlatego musimy przystopować, gdyż na zegarach mamy już równo godzinę 8. Sprawdźmy sobie wydarzenia na 98 FM.
1: Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął kolejny etap prac poszukiwawczych na Górkach Czechowskich. O szczegółach za chwilę. Będzie też o ogólnopolskim spotkaniu w Nałęczowie oraz nowych uprawnieniach Władimira Putina.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: IPN wrócił na Górki Czechowskie. Ruszył kolejny etap poszukiwań ofiar niemieckiego terroru. Badania prowadzone są w ramach śledztwa dotyczącego niezidentyfikowanych miejsc pochówku ofiar z okresu niemieckiej okupacji. W poprzednich latach archeolodzy odkryli tam 5 zbiorowych mogił, z których wydobyto szczątki ponad 60 osób. Tegoroczne działania obejmą teren położony na południe od wcześniej przebadanego obszaru w głównym wąwozie. Prace poszukiwawcze mają potrwać około 3 tygodni. Nałęczów po raz 15 zaprasza do ogólnopolskiego spotkania. Czekają nas 2 dni edukacji i rozrywki. Innovation Edu Trends to konferencja poświęcona tematyce uczelnianej. Jest ona skierowana do osób zarządzających placówkami wyższymi, odpowiedzialnymi za jej rozwój oraz wdrażanie innowacji cyfrowych. Tematami podjętymi w tym roku będzie cybersuwerenność, cyberbezpieczeństwo oraz sztuczna inteligencja. O szczegółach opowiada dyrektor sprzedaży obszaru Edu w Optim Grzegorz Żytka.
2: Jak zawsze program konferencji został przygotowany w kontekście najnowszych trendów, zmian oraz wyzwań 2026 roku. Stąd też nacisk położono na zagadnienia związane z rozwojem własnych kompetencji, infrastruktury badawczej i krajowych modeli sztucznej inteligencji jako wydajnego zaplecza technologicznego, a także niezmiernie ważnego aspektu suwerenności cyfrowej.
1: Wydarzenie odbędzie się 21 i 22 maja w hotelu Arche Nałęczów. Aby wziąć udział, należy się zarejestrować poprzez stronę edutrends.optim.pl. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Rosja rozszerza uprawnienia Putina. Decyzja budzi niepokój w Europie. Rosyjska Duma Państwowa przyjęła ustawę, która pozwala Władimirowi Putinowi kierować wojska poza granice kraju pod pretekstem ochrony obywateli Rosji. Nowe przepisy mają dotyczyć m.in. osób zatrzymanych lub ściganych decyzjami zagranicznych sądów. Ukraińskie media zwracają uwagę, że decyzja zapadła w czasie rosnących ostrzeżeń NATO i europejskich wywiadów przed możliwymi działaniami Rosji wobec państw sojuszu. W ostatnich miesiącach służby Niemiec i przedstawiciele francuskiej armii alarmowali o ryzyku prowokacji oraz potencjalnej konfrontacji z Moskwą w najbliższych latach. 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gościem Julii Kręgiel będzie dziennikarka przeglądu sportowego Edyta Kowalczyk. A w dzisiejszym programie m.in. o wydarzeniach ostatnich miesięcy w krajowej siatkówce klubowej, największych oczarowaniach i rozczarowaniach sezonu oraz przyszłości męskiej reprezentacji Polski. Zostańcie z nami.
0: Sport to zdrowie zdecydowanie, a czy pogoda jest do uprawiania sportu? Myślę, że tak. 11 stopni Celsjusza aktualnie, jest słonecznie, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1004 hektopaskale, temperatura wzrośnie już nawet za niecałe 2 godziny w stronę 16 stopni. Na ten moment jakość powietrza jest dobra, ale żeby nie było aż tak dobrze, to biometr niestety jest niekorzystny.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Reklama.
7: Radio Centrum.
8: Najwięcej lokowniście!
0: 4 minuty po godzinie 8, czwartek, 14 maja. Zaczynamy już drugą część Głowy do Góry w Akademickim Radio Centrum. Przed mikrofonem wciąż Jakub Gryz. No i witam też słuchaczy, którzy dopiero do nas dołączyli. Zaczynamy drugą część od kawałka o tajemnicy. The Lost Arts of Keeping a Secret od Queens of the Stone Age.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Julia Kręgiel, witam i zapraszam serdecznie na czwartkowe sportowe wydanie porannej rozmowy Akademickiego Radia Centrum. Dzisiaj w naszym studiu mam przyjemność gościć dziennikarkę Przeglądu Sportowego, lublińankę Edytę Kowalczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy kilka dni po zakończeniu rozgrywek Plus Ligi. Mistrzem Polski został Aluron CMC Warta Zawiercie, pokonując Bogdankę Luk Lublin. Podium uzupełnił PG Projekt Warszawa. Przed sezonem właśnie takiego końcowego zestawienia się spodziewałaś?
2: Właśnie bardzo się cieszę, bo w końcu udało mi się trafić mistrza Polski, dlatego że zespół z Zawiercia typowałam do złotego medalu już w tamtym sezonie i szczęśliwie skończyło się, jak się skończyło. Natomiast dobrze wytypowałam czwórkę przed sezonem, źle wytypowałam jej kolejność. Na pewno, jak już wspomniałam, dobrze wytypowałam mistrza Polski. Nie spodziewałam się, że Lublinianie znowu będą grać w finale, dlatego dałam ich, z tego co pamiętam, na czwartym miejscu i teraz nawet wczoraj się zastanawiałam, jak ustawiłam drugie i trzecie miejsce, ale wydaje mi się, że w finale typowałam Warszawę z Zawierciem, a na do brązowego medalu wytypowałam Resowie. No i też się to trochę poodwracało.
1: W takim razie zacznijmy od złotego medalisty, czyli drużyny z Zawiercia. Pozycja lidera po rundzie zasadniczej, wymagające mecze ćwierćfinałowe z Zaksą Kędzierzyn-Koźle i pewne wygrane z Asseco Resowią Rzeszów w półfinałach i kolejny już awans do finału. Jak powiedział Mateusz Bieniek, do trzech razy sztuka.
2: Tak, do trzech razy sztuka i myślę, że gdyby Zawiercie nie zdobyło tego złotego medalu, to w jakimś sensie mogłoby uznać ten swój sezon za przegrany, dlatego że oni od pewnego czasu tak krok po kroczku i bardzo mądrze budują ten swój skład i taką bardzo ciekawą ścieżkę klub obrał, jeśli chodzi o pozyskiwanie czy to kolejnych zawodników, czy trenerów, czy przedłużanie umów, no bo to co zrobili przed rokiem z przedłużeniem kontraktów z Mateuszem Bieńkiem czy z trenerem Michałem Winiarskim, to było trochę w takim piłkarskim stylu z Premier League, że nagle mamy przedłużenie na 5 lat, na 4 lata. To się bardzo rzadko zdarza w Plus Lidze, a oni postanowili w taki sposób zbudować ten swój projekt. Więc myślę, że od tych trzech sezonów, jak już mówiąc o faworytach do medali stawiamy Zawiercie, no to oni przez ten czas zdobyli tylko Puchar Polski 2 lata temu. Teraz dokładają do tego oczywiście Mistrzostwo Polski, które myślę, że jest ważne i też no wiemy, jak ten, nieoficjalnie oczywiście, ale wiemy, jak ten zespół będzie wyglądał w przyszłym sezonie, kiedy no naprawdę to już będzie prawdziwe Galacticos. Jak dołączy Kuba Kochanowski, Tomek Fornal, Kamil Rychlicki na ataku i może dobrze, że zrobili to teraz, żebyśmy nie mówili, że dopiero jak już naprawdę to będzie tak galaktyczna drużyna, to po to złoto sięgną, a mimo wszystko w tej konfrontacji z Bogdanką finałowej, jak sobie spojrzymy wyłącznie na składy, na potencjał całej drużyny i przede wszystkim na taką równość na pozycjach, to no szala przeważa zdecydowanie na stronę Zawiercia, zwłaszcza przy tych kłopotach zdrowotnych Bogdanki w tym sezonie.
1: Lubelscy siatkarze wzbogacili i tak już pokaźną gablotę, tym razem o srebrny medal. Czy z perspektywy czasu można powiedzieć o tej drużynie, że to właśnie ona cierpiała w tym sezonie najbardziej i to cierpienie przekuło się później na wicemistrzostwo?
2: Myślę, że dlatego, że tego cierpienia było tyle, to wicemistrzostwo jest z realizowaniem planu w 150% albo i 200, bo pamiętam rozmowę z trenerem Stefanem Antigą po półfinale, po zwyciężonej tej półfinałowej rywalizacji w Plus Lidze z Projektem Warszawa. I ja go dawno nie widziałam tak radosnego. Miałam wrażenie, że taki kamień z serca mu spadł, że wreszcie po tych wszystkich problemach, kontuzjach, zresztą po finale on sam mówił po tym 5 meczu, że już nawet nie potrafi zliczyć, ile konfiguracji mieli na poszczególnych pozycjach. To, że to był taki moment, w którym on poczuł, że w końcu to zaczyna wyglądać na tyle dobrze, na ile byli w stanie to wszystko posklejać przy tych wszystkich kłopotach. I myślę, że dlatego ja gdzieś też w swojej drużynie sezonu wytypowałam Marcina Komendę na najlepszego rozgrywającego, dlatego że myślę, że tak jak trener miał bardzo twardy orzech do zgryzienia, tak Marcin po prostu był na jakiejś totalnej karuzeli, próbując poprowadzić ten zespół w tych różnych konfiguracjach, z atakującymi, z przyjmującymi, kiedy nie zgadzały się w paszporty, kiedy nie było nominalnego atakującego przez dobrych kilka tygodni. Dlatego ja myślę, że nawet jeśli byli bardzo smutni po tym 5 meczu finałowym, to jak sobie potem w social mediach patrzyłam na celebrację jednej i drugiej drużyny, to jakbym miała, nie znając wyników, powiedzieć, kto został mistrzem Polski, to byłoby mi trudno wskazać, bo myślę, że do Bogdanki Luk Lublin też doszło, jaką robotę wykonali. No a nie zapominajmy, że srebro srebrem, ale jest też super puchar, jest Puchar Polski i to są też bardzo ważne trofea. No jest Liga Mistrzów na przyszły sezon.
1: Oczywiście. Czyli mówisz, że to był taki moment zwrotny dla tej drużyny. Te mecze z Warszawą sprawiły, że ten zespół rzeczywiście już stał się tym, który powinien walczyć o te miejsca medalowe.
2: Ja myślę, że to był taki moment też jakiejś stabilizacji przede wszystkim dla nich, bo trener Antigua no, próbował różnych rozwiązań, włącznie z Wilfredo Leonem w ataku, który w tym ataku no, na przykład nie grał w meczu od samego początku, tylko był wprowadzany w trakcie spotkania, gdzieś tam pamiętam, któryś mecz chyba w trzecim secie zaczął Wilfredo na ataku. Ili Renault, który w końcówce tego sezonu złapał uraz kolana i też nie mógł gdzieś tam wesprzeć tego przyjęcia, więc wydaje mi się, że po tych wielu tygodniach cierpienia i takiego szukania, to gdzieś tam na tę samą końcówkę, też po tej przegranej rywalizacji o Final Four z projektem Warszawa, to na samą końcówkę ligi Stefanowi Antidze udało się jakoś taki znaleźć no, złoty środek, tak to nazwijmy.
1: Siatkarze PGE projektu Warszawa czarowali grą. Nadal mam w pamięci ich spotkanie jeszcze z turnieju towarzyskiego Bogdanka Volley Cup, gdzie prezentowali się naprawdę znakomicie. Było dobrze, ale do czasu. Posadą zapłacił szkoleniowiec Tomi Tilikainen, a władze klubu postawiły na Kamila Nalepkę. Co ciekawe, w sezonie 2025-26 podobna sytuacja miała miejsce z trenerem Roberto Saldilim, którego zastąpił Piotr Graban i wtedy też właśnie wywalczyli brąz. Czy w przypadku klubu z Warszawy można powiedzieć, jak trwoga to do polskiego trenera?
2: Myślę, że w przypadku trenera Tilikainena to było tak, że Plusliga zweryfikowała może nie jego, ale jego metody, bo trener po tylu latach w Azji, w lidze koreańskiej, w lidze japońskiej, do Korei z tego co wiem teraz wraca, próbował przeforsować te swoje metody i ten swój styl pracy taki chaotyczny, na boisku nieraz widowiskowy, ale jak wyjdzie, a jak nie wyjdzie, to wprowadza to tylko więcej zamieszania niż pożytku w drużynie i no jestem teraz nawet na świeżo po rozmowie z Bartkiem Kaczmarkiem i z Kamilem Nalepką, czyli tym duetem trenerskim, który po Tilikainenie przejął projekt Warszawa i naprawdę mam dla nich ogromny szacun za to, jak wszystko to poukładali, poskładali na nowo. Na pewno mieli o tyle ułatwione zadanie, że no Bartek jest w tym klubie od 14 chyba lat. Kamil też dobrze, dużo krócej, ale też dobrze zna zawodników i obaj świetnie znają Plusligę i wiedzą, jak w tej fizycznej lidze, jakie rozwiązania są najlepsze. Więc myślę, że tutaj może nie tyle trwoga, że do polskiego trenera, ale to było chyba najmądrzejsze rozwiązanie w tamtym momencie, bo gdyby po pierwsze to był taki moment sezonu, że trudno byłoby kogoś gdzieś tam z takim dobrym CV ściągnąć. Wydaje mi się, że w tym samym czasie się klub dogadywał z nowym trenerem na kolejny sezon, czyli z Roberto Piazzą, o którym ja jako trenerze nie słyszałam złego słowa ani od jego współpracowników, ani od zawodników i naprawdę jestem bardzo ciekawa tego, jak poprowadzi Warszawę. Więc mając na pokładzie Bartka i Kamila, myślę, że Piotr Gacek no, nie mógł zrobić nic innego, jak przekazać ten zespół w ręce ludzi, którzy go najlepiej znają i też najlepiej znają te realia plusligowe, a wspomniałaś właśnie o sytuacji jeszcze z trenerem Santilli. Myślę, że to też była właśnie podobna sytuacja z Piotrem Grabanem, który bardzo dobrze ten zespół znał, chociaż no tam jeszcze wchodziły inne kwestie takie charakterologiczne, że po prostu trener Santilli się kompletnie z tym zespołem nie dogadywał i nie ufał im na takim poziomie nawet pozaboiskowym, więc tam no nie było kompletnie chemii takiej podstawy do tego, żeby to dobrze funkcjonowało.
1: Ostatnie pytanie. Jakich wskazówek mogłabyś udzielić tym, którzy chcieliby spróbować swoich sił w dziennikarstwie, a zwłaszcza tym sportowym?
2: Myślę, że to jest nie tylko w dziennikarstwie, nie tylko w sportowym, ale w ogóle jak się gdzieś tam zaczyna taką swoją zawodową ścieżkę, to żeby być cierpliwym, wytrwałym i nie oczekiwać na to, że ktoś nam coś poda na tacy, bo tyle, ile my swojej inicjatywy wykażemy. Oczywiście możemy trafić w miejsce, w którym ona nie będzie doceniona i dostrzeżona, ale żeby nie czekać na tę swoją szansę, tylko też brać wiele rzeczy w swoje ręce, wykazywać się tą inicjatywą, pokazywać, że się chce i przede wszystkim robić, bo nawet jak popełnimy jakiś błąd, to często na nim się więcej nauczymy niż na tym, jak zrobimy 5 rzeczy dobrze i super, że one wychodzą dobrze, ale w tej praktyce myślę, że to jest kluczowe. Zresztą ja tak sobie myślę, że z perspektywy lat z jednej strony może źle, że poszłam na studia dziennikarskie, bo to praca mnie najwięcej nauczyła i nauczyła mnie więcej niż studia, a z drugiej strony może gdybym na te studia dziennikarskie nie poszła, to nie trafiłabym na praktyki właśnie do przeglądu przed laty i bym nie została i ta moja praca by tak też nie ewoluowała, bo ona jest zupełnie inna.

0: znaleźć swoje miejsce i też tych umiejętności naszych jako dziennikarzy powinniśmy mieć tyle i być na tyle multimedialni, żeby się też umieć odnaleźć w tym świecie i go po prostu rozumieć, żeby dobrze w nim funkcjonować, więc robić, bać się i dalej robić.
1: I tym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie porannej rozmowy Akademickiego Radia Centrum. Moim i Państwa gościem była dziennikarka Przeglądu Sportowego Edyta Kowalczyk. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Breakout za nami, na rozluźnienie można powiedzieć. Kiedy byłem małym chłopcem na 98.2 FM, 29 minut po godzinie 8, sprawdźmy sobie jeszcze raz przegląd informacji drogowych, czy coś się zmieniło. No zdradzę od razu, że na Głębokiej sytuacja troszeczkę się uspokoiła, aczkolwiek dalej możecie napotkać problemy z przejazdem w stronę Sowińskiego, no i z Sowińskiego w Alejach Rasławickich w każdą stronę. Właściwie te okolice są zakorkowane. Aleja Tysiąclecia, klasyk absolutny, jeżeli chodzi o drogę w stronę Ronda Dmowskiego, tam możemy sobie na ten moment postać. Podobnie Wolska i skrzyżowanie z Fabryczną, skrzyżowanie Nadbystrzyckiej z Muzyczną i w stronę Narutowicza. No i widzę, że sytuacje na ulicy Diamentowej w stronę Krochmalnej, a następnie Jana Pawła II kompletnie się nie zmieniła. Przypominam jeszcze raz, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe, które na 100% przekażemy dalej oczywiście. Wysyłajcie je pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Cześć, tu Rafał Huszno, Totem Tanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanz zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
3: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98.2 FM. Konisz własne cię.
4: Autopromocja. Najwięcej rocka w mieście.
5: Radio Centrum.

Editors, jak zawsze w formie, nowość na antenie Akademickiego Radia Centrum, czyli single Call It In, kawałek, na który trochę musieliśmy sobie poczekać, bo to jest pierwszy nowy materiał od tego zespołu od czasu ich ostatniego albumu studyjnego z 2022 roku. Kawałek, który podobno powstał pomiędzy sesjami nagraniowymi do solówki Toma Smitha, a koncertami grupy. Czy to zapowiedź ich nowego albumu? Szczerze powiedziawszy, nie wiem i chyba nie ma takiej informacji, ale przypuszczam, że tak, bo biorąc pod uwagę ich szturm koncertowy w tym i w przyszłym roku, no to można przypuszczać, że tak. Po pierwsze, Editors zagrają w Polsce w ramach festiwalu Inside Seaside, który odbędzie się od 13 do 14 listopada w Gdańsku. No i też Editors będzie okazja przesłuchać już w ramach koncertu solowego, aczkolwiek już dopiero w 2027 roku w klubie Stodoła w Warszawie 10 lutego. To trochę o rzeczach z dalekiej przyszłości, a za chwilę w ramach imprezy FM sprawdzimy sobie, no, bliską przyszłość.

stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

0: 18 minut do godziny 9. Ruszamy z imprezą FM w Akademickim Radio Centrum, czyli sprawdzimy sobie właśnie najbliższe, no i najciekawsze koncerty. Na początek kultowa klubo kawiarnia 17 maja, to jest niedziela, godzina 19. Sprawdzimy sobie muzykę w klimatach stoner rocka oraz grunge'u. Zespół Black Widow zagra dla nas po raz pierwszy na scenie. Formacja, która, jak czytamy, konsekwentnie w ramach swojej muzyki buduje podróż przez monumentalne riffy, transowe struktury i mroczne pejzaże dźwiękowe. No i też nie można zapomnieć o wokalu Juana Carlosa Cano, więc wszyscy nasi tutaj specjaliści od grunge'u, od stonera, jeżeli jesteście zainteresowani tym wydarzeniem, no to odsyłam was na Facebooka kultowej klubo kawiarni. Jedziemy dalej, tym razem mamy Fabrykę Kultury Zgrzyt. 22 maja w Zgrzycie właśnie odbędzie się memoriał Roniego Jamesa Dio, czyli cykl koncertów oddających hołd jednej z największych legend heavy metalu. Dio to wokalista takich formacji jak na przykład Rainbow, Black Sabbath, no i jego projektu Dio oczywiście, więc w ramach tego wydarzenia na pewno usłyszycie na żywo takie kawałki jak Holy Diver czy też Heaven and Hell. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. No i ostatnia propozycja również z Fabryki Kultury Zgrzyt, no i prawdopodobnie najważniejsza, choć odbędzie się dopiero 12 czerwca. Legionerka. Ostatni raz w Lublinie. Ba! To będzie jeden z ostatnich koncertów w ogóle w koncercie Lecha Janerki. No jedna z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o scenę rockową naszego kraju. Więc i też, drodzy słuchacze, jeżeli chcecie sprawdzić sobie na przykład kawałek o pedałowaniu albo kawałek, jakiś na przykład z pierwszego albumu Klaus Mittwoch, no to gorąco was odsyłam, żebyście sprawdzili wszystkie szczegóły tego koncertu na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum.

Zespół Ocean z numerem Na Zawsze na antenie Akademickiego Radia Centrum i na zawsze w naszych serduszkach będzie formacja Black Sabbath. A czy w naszych sercach znajdziemy miejsce dla zespołu, który stworzył utwory, no później rozsławione przez Black Sabbath? To jest żart oczywiście, bo mówimy teraz o projekcie Jazz Sabbath, czyli projektu Adama Wakemana, który swoją drogą warto wspomnieć, że jest synem Ricka Wakemana z zespołu Yes. A dlaczego o tym wspominam? No Jazz Sabbath to jest projekt, który łączy brzmienie heavy metalu sabbatowego z jazzem. No i zagrają w Polsce i to 3 koncerty, przykładowo 13 stycznia w Warszawie w klubie Jasmine.

0: Już za moment wybije godzina 9:00, więc i też wypada sprawdzić, co takiego w trawie piszczy. Wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych. O tym za chwilę. Będzie też o ułatwionym powrocie z Lublinaliów oraz zmianach w nadawaniu polskiego obywatelstwa.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Osobówka spłonęła na parkingu w centrum Lublina. Ogień uszkodził także samochód dostawczy. Jak informuje Lublin 112, do zdarzenia doszło dziś rano na parkingu przy ulicy 1 Maja. Ogień bardzo szybko objął cały pojazd, uszkadzając również zaparkowany obok samochód dostawczy. Na miejsce skierowano straż pożarną oraz policję, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły ustalanie przyczyn zdarzenia. Ponieważ pożar miał miejsce na parkingu w rejonie placu Bychawskiego, nie spowodował utrudnień w ruchu. Wolne miejsca w szkołach podstawowych czekają na uczniów. Miasto opublikowało harmonogram dodatkowego naboru. Dziś rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy nie zostali jeszcze przyjęci do żadnej placówki. Rodzice będą mogli składać wnioski bezpośrednio w szkołach dysponujących wolnymi miejscami od 14 maja od godziny 8 do 18 maja do godziny 14, bez konieczności korzystania z systemu elektronicznego. Komisje rekrutacyjne 19 maja opublikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice będą mieli czas do 21 maja do godziny 15 na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły. Ostateczne listy zostaną podane do publicznej wiadomości 22 maja o godzinie 14. Spis szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji dostępny jest na stronie miasta Lublin. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Żacy nie muszą się obawiać o powrót z koncertów. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie wydał komunikat. W dniach 15-16 maja na terenach Zielonych Browaru Perła odbędą się Dni Kultury Studenckiej Lublinalia 2026. Z uwagi na zbliżające się wydarzenie zwiększona zostanie częstotliwość kursów autobusowych linii nocnych.
2: Komunikacja nocna zostaje wzmocniona. Obie noce, czyli z 15 na 16 oraz 16 na 17 maja, linie nocne numer N1, N2 i N3 będą kursowały częściej w godzinach od 22.30 do 1.30 co 30 minut oraz od 1.30 do 4.30 co 60 minut.
1: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Przypomnijmy, że wydarzenie muzyczne w trakcie obydwu dni mają zakończyć się o północy. Z uwagi na zainteresowanie wydarzeniem możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Bernardyńskiej. Rząd szykuje nowe zasady przyznawania polskiego obywatelstwa. Kandydaci będą musieli spełnić surowsze wymagania. Zmiany mają ograniczyć automatyczne przyznawanie paszportów cudzoziemcom. Zgodnie z planowanymi regulacjami osoby ubiegające się o obywatelstwo będą musiały wykazać silny związek z Polską, znajomość języka oraz akceptację wartości konstytucyjnych. Resort chce wydłużyć wymagany okres legalnego pobytu do 8 lat, a także wprowadzić obowiązkowy egzamin z historii i zasad funkcjonowania państwa. Nowe przepisy mają również obejmować obowiązek potwierdzenia lojalności wobec Polski oraz wymóg posiadania rezydencji podatkowej na terenie kraju. MSWiA podkreśla, że celem reformy jest zwiększenie bezpieczeństwa i podniesienie rangi polskiego obywatelstwa poprzez przyznawanie go osobom w pełni zintegrowanym ze społeczeństwem.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. We wczorajszy wieczór zostały rozegrane dwa zaległe spotkania PKO BP Ekstraklasy. W pierwszym z nich Arka Gdynia bezbramkowo zremisowała z Górnikiem Zabrze. Natomiast w starciu w górnej części tabeli Raków Częstochowa przegrał 0-2 na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok. Dzięki tej wygranej drużyna z Podlasia zachowała szansę na zdobycie tytułu mistrza kraju. Na dwie kolejki przed końcem podopieczni Adriana Siemieńca tracą do Lecha 4 punkty. Na chwilę pozostaniemy jeszcze przy tematach piłkarskich. Wczoraj dużo działo się również w ligach zagranicznych. W Hiszpanii kibice mogli śledzić aż 4 spotkania. Espanyol pokonał 2-0 na własnym boisku Athletic Bilbao, a Sevilla po zaciętej rywalizacji wygrała na wyjeździe z Villarreal 3-2. Pewna mistrzostwa FC Barcelona przegrała natomiast na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. W ostatnim spotkaniu na Półwyspie Iberyjskim Getafe pokonało 3-1 Majorkę. W Anglii natomiast na potknięcie Arsenalu czeka nadal Manchester City. Zawodnicy Pepa Guardioli wygrali wczoraj 3-0 z Crystal Palace i na dwie kolejki przed końcem tracą do kanonierów 2 punkty. Podróż po Europie zakończymy we Francji. Paris Saint-Germain pokonało wczoraj na wyjeździe Lens 2-0, tym samym pieczętując 14. mistrzostwo kraju dla Paryża w historii. Przejdźmy do tenisa. Już dzisiaj po południu Iga Świątek rozegra swoje spotkanie półfinałowe w ramach turnieju WTA 1000 w Rzymie. Rywalką Polki będzie reprezentująca Ukrainę Elina Świtolina. Start tego meczu zaplanowany jest w okolicach godziny 20:30. I na koniec piłka ręczna. Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych pokonała w pierwszym spotkaniu eliminacji Mistrzostw Świata 2027 kadrę Austrii 26-25. Rewanż tego pojedynku podopieczni Joty Gonzalesa rozegrają w niedzielę 17 maja w Olsztynie.
0: Polska górą. Sprawdźmy sobie, co takiego się dzieje za naszymi oknami, a przyznam, że niewiele się zmieniło. Dalej jest słonecznie. Temperatura w okolicach 12 stopni Celsjusza. W godzinach popołudniowych będzie sięgać nawet i 20. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1005 hektopaskali i biometr na ten moment jest niekorzystny. To jest ta zła wiadomość, a dobra jest taka, że jakość powietrza jest po prostu dobra.
4: Reklama.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Reklama.
7: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: A na zegarach mamy 6 minut po godzinie 9 i tym akcentem zaczynamy już ostatnią część Głowy do Góry na 98 2FM. Przed mikrofonem Jakub Gres. Kończymy naszą pobudkę w najlepszy możliwy sposób. Kasabian już teraz i kawałek Underdog, a później sprawdzimy sobie m.in. Lady Punk Europe czy też Alice Coopera.

0: Mamy prawie 14 minut po godzinie 9, a to był kawałek Kitty Sucker od Franka Cartera, czyli też i przy okazji warto wspomnieć obecnego wokalisty zespołu Sex Pistols. No i jak jesteśmy przy postaci Franka Cartera, jak i Sex Pistols, to warto też powiedzieć, że ci muzycy zagrają w tym roku w Polsce w ramach festiwalu Rockowizna. No i jak część naszych słuchaczy może już wiedzieć, Rockowizna odwiedzi trzy miasta w następujących dniach. Najpierw od 7 do 8 sierpnia zagrają w Gdańsku, potem 20 do 22 sierpnia w Poznaniu, kończąc na Krakowie 28 i 29 sierpnia. No to kiedy zagrają Pistolsi? No Pistolsi akurat zagrają w Poznaniu. No to jak jesteśmy przy tym Poznaniu, warto wspomnieć, kto jeszcze wtedy zagra. No zagrają oczywiście Pistolsi, zagrają jeszcze Within Temptation, zagra również Acid Drinkers, Łydka Grubasa, Jam oraz Lady Punk. No i Lady Punk sobie sprawdzimy też również na antenie Akademickiego Radia Centrum. Tańcz, głupia tańcz.
1: U Maksyma w Gdyni znów cię widział ktoś.

0: klasycznie, tradycyjnie o tej porze zaczynamy kolejną prasówkę. Dawka ważnych informacji. Ze mną jest Mikołaj Borowiec.
1: Dzień dobry, witam.
0: Zaczynamy może od twojego tematu, który z tego, co mi mówiłeś krótko, jest przyjemny dosyć.
1: Jest przyjemny, ale to niedobra wiadomość dla miłośników psów, ponieważ padł nowy rekord, jeżeli chodzi o cenę psa, a mianowicie szczeniaka. I Polak pracowałby na niego około 380 lat. Najdroższy pies świata to tytuł, który do niedawna dzierżył mastiff tybetański. W 2014 roku sprzedano jednego szczeniaka z tej rasy za równowartość 2 milionów dolarów. W ubiegłym roku jednak transakcja zakupu innego psa przebiła swoją wartością zakup słynnego już mastiffa tybetańskiego. I o jakim gatunku mowa? Chodzi o Cadabomb Okami. To hybryda rodem ze Stanów Zjednoczonych, która powstała z krzyżówki wilka z owczarkiem kaukaskim. Cadabomb Okami to pies, o którym zrobiło się głośno w 2025 roku, gdy S. Satish, prezes organizacji Indian Dog Breeders Association, kupił zwierzę za 50 milionów rupii indyjskich. Mężczyzna jest pasjonatem unikalnych psów, a w całych Indiach i nie tylko znane są organizowane przez niego pokazy rzadkich ras. Co ciekawe, uwagę Satisha zwróciła hybryda wilka i owczarka kaukaskiego. Biznesmen kupił 8-miesięczne szczenie, które już wówczas ważyło 75 kilo.
0: To to przepotężny pies, naprawdę.
1: Szczenie 8-miesięczne, 75 kilo. To jakiś niedźwiedź bardziej.
0: No niedźwiedź, coś takiego. 2 miliony dolarów, z tego co mówiłaś.
1: To ten tybetański.
0: Tybetański, a ten?
1: Tutaj wychodzi około 22 milionów złotych po przeliczeniu na polskie.
0: Mam nadzieję, że słuchają nas aktualnie jacyś milionerzy, to zdecydują się może na zakup podobnego pieska. Wspominałeś, że ile lat trzeba przepracować na takiego...
1: Około 380.
0: No to 380 lat, sporo lat, a jak jesteśmy przy temacie pracy, no to mamy też informację prosto ze strony Rzeczpospolitej. Czytamy, że powoli oswajamy się z dłuższą pracą, a firmy ze starszymi pracownikami. Większość Polaków chciałaby pracować tylko do osiągnięcia wieku emerytalnego, co dowodzi sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Jednak nowy rekord aktywnych zawodowo emerytów potwierdza wzrost gotowości, a także okazji do dłuższej pracy. Co sądzą Polacy o pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego? Dlaczego rośnie liczba osób aktywnych zawodowo po przejściu na emeryturę? No na te i inne pytania, bardzo ważne, bo dotyczą pracy w końcu, znajdziecie na stronie Rzeczpospolitej. Dziękuję ci bardzo, Mikołaj, za
1: Do usłyszenia o 10:00,
0: a my wracamy do muzyki, nie byle jakiej, Alice Cooper już teraz i kawałek Schools Out.

0: Fantazja.
1: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
2: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Rock gotycki, zimna fala, synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
7: Autopromocja. Najwięcej rocka w mieście.

Tilt i jeszcze będzie przepięknie. No na pewno przepięknie czują się portfele członków zespołu Red Hot Chili Peppers. A dlaczego akurat portfele? No bo okazuje się, że muzycy sprzedali swoje prawa do katalogu nagrań firmie Warner Music. No i kwota jest porażająca. 300 milionów dolarów. Spore pieniądze, ale to się chyba szybko zwróci, bo jak czytamy, katalog zespołu przynosi około 25 milionów dolarów rocznie. Dużo kasy. Naprawdę.

7 minut do godziny 10 i tym akcentem zamykamy dzisiejszy poranek z Akademickim Radiem Centrum. Już teraz zespół Shinedown i kawałek Planet Zero, a potem jeszcze, a w sumie nie będę spoilerował, ale na pewno klasyk polskiej muzyki rockowej. Przed mikrofonem był Jakub Gryz, no i życzę Wam miłego czwartku. Do usłyszenia następnym razem.

0: Dziś paliwo będzie droższe, o tym za chwilę. W wydarzeniach również o obchodach rocznicy zdobycia Monte Cassino oraz szczegółach dotyczących Lublinaliów. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Dziś portfele kierowców znów ucierpią. Paliwo będzie ponad 10 groszy droższe. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny PB95 będzie kosztował 6,39 zł. Benzyny PB98 6,98 zł, a oleju napędowego 6,92 zł. W porównaniu do cen ze środy są to podwyżki o 11 groszy dla benzyny oraz 8 groszy dla diesla. Mijają 82 lata od zdobycia Monte Cassino. Mieszkańcy wspólnie oddadzą hołd poległym. W poniedziałek 18 maja w Lublinie odbędą się uroczystości upamiętniające 82. rocznicę zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, dowodzonego przez generała Władysława Andersa. Obchody rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i Świętego Franciszka przy Alei Kraśnickiej, odprawioną w intencji żołnierzy uczestniczących w bitwie. Następnie uczestnicy przejdą pod pomnik bohaterów Monte Cassino, gdzie odbędzie się oficjalna część wydarzenia z udziałem władz, służb mundurowych, kombatantów, młodzieży i mieszkańców. W programie przewidziano m.in. odegranie hymnu państwowego i hejnału mariackiego, wspólne wykonanie pieśni Czerwone Maki na Monte Cassino, a także złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Dodatkowo dzień wcześniej zostanie otwarta wystawa poświęcona losom Polaków podczas II wojny światowej oraz drodze żołnierzy 2. Korpusu Polskiego do historycznej bitwy o Monte Cassino. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Największe studenckie wydarzenie już jutro. Kończy się odliczanie do Lublinaliów 2026. Jak co roku lubelskie uczelnie przygotowały weekend pełen atrakcji i dobrej zabawy. UMCS, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny oraz KUL zjednoczyły się, aby 15 i 16 maja wspólnie zebrać mieszkańców Lublina. Na uczestników czekać będzie strefa imprezy, chilloutu oraz gastro. Otwarcie głównych bramek nastąpi o godzinie 15, a na teren imprezy masowej około godziny 16.
1: Wchodząc do nas na teren, tak naprawdę na początku przechodzimy przez miejsce, gdzie możemy sobie usiąść na leżakach, możemy sobie coś zjeść, porozmawiać i u nas tak naprawdę jest co roku taka tendencja do tego, żeby te przerwy między koncertami były około 30-minutowe. Czyli mamy taką swobodną możliwość wyjścia z terenu koncertu w trakcie tej przerwy, zjedzenie sobie czegoś, wzięcie udziału w konkursie czy porozmawiania ze swoimi przyjaciółmi i wrócenie z powrotem na teren koncertowy.
0: Przekazuje przewodnicząca samorządu studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego Weronika Huszcz. W programie nie zabraknie innych atrakcji, a jedną z nich jest dzisiejszy wieczór na Miasteczku Akademickim. O tym, co jeszcze czeka uczestników, opowiada przewodnicząca Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Klaudia Szczepanik.
2: Będzie nauka tańca, wspólne grillowanie, wieczorny seans filmowy, ale to nie koniec, ponieważ kolejnym wydarzeniem są Lublinalia na Sportowo, które odbędą się w przestrzeniach Centrum Kultury Fizycznej UMCS. 18 maja wydarzenie, podczas którego studenci będą mierzyć się z nauczycielami akademickimi w 3 dyscyplinach.
0: Organizatorzy przestrzegają, aby być czujnym i bilety kupować jedynie w sprawdzonym źródle, jakim jest biletyna.pl. Przypominają również o utrudnieniach drogowych, jakie będą panowały na ulicy Bernardyńskiej. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy w tej chwili 13 stopni. Zachmurzenie jest umiarkowane. Wiatr wieje z prędkością około 20 km na godzinę. Barometry pokazują 1005 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny, a jakość powietrza dobra.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście!

0: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,49. Teraz tylko 5,99 za kilogram. I borówki amerykańskie. Opakowanie 250 gramów. Cena sprzed obniżki 15,99. Teraz tylko 8,99. Tak, tylko 8,99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no Totem Tanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanz zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
0: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Konisz własne cię. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Radio Centrum.
1: Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: autopromocja.
1: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
2: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum the Morocco.
6: Gotycki, zimna fala, synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam. Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
8: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Reklama.
11: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

i wyjątkowo samochodową piosenką rozpoczęliśmy dzisiejszy ośrodek rocka Incubus i Drive na naszej antenie. 5 minut po godzinie 13. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. Bardzo mi miło, że włączyliście Akademickie Radio Centrum, bo zaczynamy wspomniany już przed chwilą ośrodek rocka. Czwartkowe, wczesne popołudnie, wieczne, aczkolwiek przyjemne i ciepłe. Polecam się przejść, żeby się rozprostować, żeby pochłonąć to powietrze. Smogu już lubelskiego legendarnego nie ma, więc można oddychać pełną piersią. No chyba, że ktoś ma alergię. Ale alergii raczej nie macie na muzykę rockową, więc będę ją wam serwował do 15. Okay.

0: Reklama.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,49. Teraz tylko 5,99 za kilogram. I borówki amerykańskie. Opakowanie 250 gramów. Cena sprzed obniżki 15,99. Teraz tylko 8,99. Tak, tylko 8,99.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

14 minut po godzinie 13. Dawno dla was nic nie miałem, a ja tak powiem wam, nie lubię wam się wpraszać do waszych domów, do waszych samochodów, do waszych odbiorników w pracy bez czegoś w rękach. No i dzisiaj w końcu mam, przychodzę z prezentem. Prezent będzie następujący. Mam dla was karnet na 2 dni pojedynczy na Lublinania, które już jutro się zaczynają, 15-16 maja na browarze Perła. No i słuchajcie, to będzie karnecik dla kogoś z was, jeżeli chodzi o tych artystów, którymi pewnie bylibyście zainteresowani jako słuchacze Radia Centrum, no to będzie Tilof, no to myślę, że na spokojnie. Jeżeli bardziej alternatywa, to Zalia. Jeżeli legenda rapu w Polsce, będzie Grupson. Na szczycie być może będziecie mogli pośpiewać. Będą też z takich nowszych trochę rzeczy Dziwidły, no i będzie można się zapoznać też ze sceną rapu w Polsce. Czy ktoś bardzo chętny jest do tego, żeby się zapoznać z polskim rapem? Nie wiem, być może tak, być może chcecie się poczuć jak współcześni studenci, a może jesteście studentami. No i właśnie, chciałbym w takim razie, żeby było sprawiedliwie, poznać odpowiedź na następujące pytanie. Wybieracie 515-515-982 i powiedzcie mi swoją najlepszą studencką historię. Jeżeli byliście studentami, pewnie macie ich niemiara. Jeżeli jeszcze jesteście studentami, no to słuchajcie, one na pewno się pojawiają i są w waszej świeżej pamięci. 515-515-982. Jakie są wasze najciekawsze studenckie historie, może nawet przypały? Najciekawsza, najśmieszniejsza odpowiedź dostanie ode mnie pojedynczą wejściówkę na 2 dni Lublinaliów, które zaczynają się już jutro, tak więc jest o co walczyć. I pytanie brzmi, czy Lublinalia to będzie fabryka małp? Odpowiedź jest oczywista, bo to są studenci, więc proste, że tak. Lady Punk na naszej antenie.

Najbardziej brodaci. Przepraszam, jakiś taki bardzo wschodni akcent mi się na chwilę włączył. Ja mam bardziej zachodnie nazwisko. Najbardziej brodaci rockmeni na świecie. ZZ Top, Viva Las Vegas na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i powiem wam, że ja już czuję lato w powietrzu. To lato się już pojawia. Nie wiem jak wy. Zależy, czy siedzicie przy bardzo mocno odkręconej klimatyzacji, czy nie. Bo jeżeli tak, to możecie mieć raczej Arktykę niż lato. Ale lato już czuć w powietrzu. Czuć w tym, że mamy zatkane zatoki, bo jest alergia. Czuć również w tym, że jest coraz cieplej. I ja już mówiłem o tym wcześniej, że polecam się przejść teraz. Ale polecam też wstać rano, obudzić się, rozciągnąć, powiedzieć sobie, dobra, pójdę na 10 minut do sklepu. Nie kupić nic, tylko po prostu po to, żeby pooddychać porannym, świeżym powietrzem. To na obudzenie. Obudź się.

0: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Happy Set Pył razem z Kasią Lins, 22 minuty do godziny 14, z 14, no na pewno Pył będzie się znajdował pod sceną Lublinaliów, które startują już jutro, no oczywiście jak nazwa wskazuje, w Lublinie. No i mam dla Was, przypominam, dzisiaj karnet na dwa dni, pojedynczy. No i żeby ten karnet zdobyć, trzeba wybrać numer 515-515-982 i opisać swoją najciekawszą, najśmieszniejszą studencką historię. Dajcie co macie, byleby było cenzuralne, emisyjne, jak to mówią, wiadomo. Ale 515-515-982, jaka jest Wasza najciekawsza, najśmieszniejsza historia z czasów studenckich? Do wygrania dwudniowa, pojedyncza wyjściówka na Lublinalia, które zaczynają się już jutro.

13 minut, 12 już właściwie do godziny 14. A drodzy Państwo, chciałbym powiedzieć, że Włosi wracają chyba do rzymskich tradycji. Istnieje z Koloseum, gdzie uprawiali na przykład wyścigi rydwanów. Sycylijska policja bada obecnie sprawę, w której to dwóch mężczyzn ścigało się po drodze krajowej na domowo zrobionych rydwanach, do których były zaprzęgnięte konie, a dookoła tych panów jeździli panowie na skuterach i strzelali kałasznikowami w niebo. Sytuacja bardzo abstrakcyjna, bardzo dziwna, no ale być może to jest właśnie ta legendarna włoska dusza domagającego się człowieka, chleba i igrzysk. Uważajcie na siebie, jak jedziecie na Sycylię na wakacje, bo nie wiadomo, czy nie będziecie świadkami podobnej sytuacji. Ta piosenka nie ma nic wspólnego z tym, o czym przed chwilą powiedziałem.

5 minut do godziny 14. Czas na uruchomienie takiego ploteczka małego, który jest związany z muzyką rockową. Obecnie Deftones sobie jeździ po świecie, gra koncerty. Ostatni miał miejsce wczoraj w mieście, które nazywa się Auckland. I w tamtym mieście Chino Moreno się wywrócił. Jasne, no co zapytacie, co w tym śmiesznego? No więc Chino Moreno wywrócił się na scenie i to nie miał takiego zamiaru. To był przypadek, potknął się i się przewrócił podczas wykonywania piosenki o nazwie Hole in the Earth, czyli, tłumacząc na polskim, dziura w ziemi. No, nie ma przypadków, są tylko znaki, ale ponoć Chino Moreno nie ominął ani jednego bitu w tej piosence. Trzeba mu oddać, że na pewno jest bardzo sprawny. No jak upadać, to tylko przy takich piosenkach, a jak się zmieniać, to tylko przy takiej, która będzie już teraz z waszych głośników. Change od Deftones na koniec godziny 13.

Ostatnią godzinę zaczęliśmy początek audycji od Drive, a tym razem Rolling, czyli składa się to w całość. Prawdopodobnie jeździcie teraz samochodem. Mam nadzieję, to wtedy trafiamy idealnie w sytuację, w której się znajdujecie. Ośrodek Rocka, Krzysiek Walter Kronek przy mikrofonie. Witam Was w drugiej i ostatniej godzinie i zapraszam na masę dobrej muzyki.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Rival Sons Electric Man. 12 minut po godzinie 14, a ja bym chciał wam przypomnieć o tym, że mam dzisiaj dla was konkurs z biletami na Lublinalia, które startują już jutro. Trzeba wybrać numer 515-515-982, no i napisać mi jakąś najśmieszniejszą, najciekawszą waszą historię z czasów studenckich. Jestem ciekaw, co macie. Bilecik jest pojedynczy i dwudniowy. No i na samych Lublinaliach zagra m.in. Tilow, który już teraz w swoich głośnikach z hitem Nie, słyszycie. Także ostatnie 10 minut macie. 515-515-982. Opowiedzcie mi o swojej najzabawniejszej, najbardziej interesującej przygodzie studenckiej.

akademickie Radio Centrum.

22 godziny po godzinie 14. 22 godziny. Jejku, minuty. Ja przepraszam was najmocniej. Dzisiaj jestem strasznie zakręcony. To przez alergię i to, że wiosna mi uderzyła prosto w twarz. Ale wracając. 22 minuty po 14. Teraz już właściwie, ale dalej z alergią niestety. Natomiast, zgodnie z obietnicą, czas na rozwiązanie naszego dzisiejszego konkursu. Do wygrania był bilet na Lublinalia, no i wygrał go Damian, którego teraz z nami na antenie nie ma, bo jest wyjątkowo zajęty. No godzina 14 niestety taka jest, że pracujecie, zajmujecie się rzeczami w życiu, jest to normalne, ale ja sobie pozwolę przeczytać, co tam Damian do nas napisał. Pytanie było takie, jaka jest wasza najciekawsza, najdziksza przygoda, najśmieszniejsza być może z czasów studiów, którą dobrze wspominacie. No więc, moja najciekawsza przygoda to powrót z kolegą ze studiów w slipkach z Zalewu Zembożyckiego. Do nocy siedzieliśmy nad wodą, grill znajomi, do tej pory nie pamiętam jak wróciliśmy, wszystko co najlepsze, dokumenty, portfele zostały w torebce u koleżanki z pokoju obok, odebraliśmy wszystko dopiero na kolejny dzień, ale było warto, w pamięci pozostanie to do końca życia, pozdrawiam Politechnikę. Pozdrawiamy. No, ja muszę przyznać, że to była wyprawa prawie jak do wrzucenia pierścienia do wulkanu, jak to zostało napisane w legendarnych już kronikach, jeżeli chodzi o literaturę fantastyczną. Powrót w samych slipkach z Zembożyckiego Zalewu na Politechnikę i na... No, to wyprawa porządna. Gratuluję Damianowi. Mam nadzieję, że te Lublinalia się nie skończą w ten sposób, chyba że będzie chciał, żeby się obudziły z powrotem wspomnienia. No to wtedy... Powodzenia w realizowaniu w takim razie swoich hobby. Jeszcze raz gratuluję. No i co? Mam nadzieję, że do zobaczenia. A was teraz zostawiam z Kasabianem i piosenką Clubfoot.

0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Huszno, Totem Tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanc zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
0: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM. Konisz własne cię.
2: Autopromocja. Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

Awangarda, jazz i podziemie, od strachów na dachy, już 20 minut do godziny 15 i dzisiaj świętujemy urodziny Davida Byrna, czyli osoby, która stała za wokalem w Talking Heads. Kompozytor, no, urodził się w 52 roku, 14 maja, no i trzeba poświętować. Świętujemy więc debiutem Talking Heads i piosenką Psycho Killer.

0: 17 minut do godziny 15, a więc czas na imprezę FM. Zobaczmy, co tam koncertowo w Lublinie się dzieje. I dzieje się już dzisiaj, 14 maja, w Graffiti. Konkretnie tam coś dla tych, którzy lubią szybko i agresywnie. Cycka pojawi się w Lublinie. To zespół hardkorowy, który zagra naprawdę bardzo głośno i brutalnie. Razem z nimi zagra lubelski Enterchrist. Impreza zaczyna się o 19 w Graffiti już dzisiaj. Następnie w niedzielę, drodzy Państwo, najbliższą oczywiście, w kultowej klubokawiarni będzie miała miejsce premiera albumu lubelskiego zespołu Black Widow. Razem z Juanem Carlosem Cano zagrają, zaśpiewają nam nowy album tejże formacji, który też zresztą nazywa się Black Widow. Warto się wybrać, jeżeli lubicie przestery, trochę grunge'u, trochę stoneru. Myślę, że będzie to dla Was ciekawa propozycja. Najbliższa niedziela o godzinie 19 w kultowej klubokawiarni. I na sam koniec zostawiamy sobie, proszę Państwa, Fabrykę Kultury Zgrzyt. 23 maja w sobotę pojawią się tam dwa polskie zespoły z północy Polski. Dance Like Dynamite oraz Red Rooster zaprezentują się przed Państwem. Jeżeli lubicie polską muzykę z pogranicza lat 90. i 2000, to myślę, że w tej imprezie się świetnie odnajdziecie. Start o godzinie 20. 23 maja w Fabryce Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum.

5 minut pozostało do godziny 15 i ja jak nożem ucinam temat dzisiejszego ośrodka roka, który właśnie będzie się kończył. Dziękuję wam bardzo za wspólne, wczesne popołudnie. Przed wami godziny szczytu. Gabriela Wolińska się u wami na pewno dobrze zajmie. Ja wam dziękuję ślicznie. Życzę udanych lublinaliów, jeżeli ktoś się wybiera. Jeżeli nie, to miłego siedzenia w domu i słuchania czego tam chcecie. No i co? Krzysiek Walter Kronek, miło mi było, do usłyszenia za jakiś czas i zostawiam was z dziełem sztuki Mona Lisa, tak nazywa się utwór, ostatni w godzinę od zespołu The Stat. Do widzenia.

0: pewno bardzo ciekawe rytmy nam tu kończą tę godzinę, ale że minęła 15, to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Lubelska onkologia wkracza w nową erę. Więcej informacji o dofinansowaniu usłyszycie niebawem. Powiemy także o tym, co przygotowała Polibuda dla tegorocznych maturzystów.
0: Wydarzenia przedstawi Julia Kapryń.
1: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej przejdzie metamorfozę, stając się jednym z najnowocześniejszych ośrodków diagnostycznych w Polsce. Dzięki podpisanej właśnie umowie o wartości blisko 300 milionów złotych przy ulicy Biernackiego powstanie pięciokondygnacyjny gmach naszpikowany technologią przyszłości. Kluczowym elementem inwestycji będzie zakup aparatu, który pozwala na precyzyjne lokalizowanie nowotworów i wdrażanie terapii celowanej. Nowy budynek zostanie połączony z istniejącym kompleksem specjalnymi łącznikami, co zapewni pacjentom pełną płynność leczenia. Projekt zakłada również wymianę sprzętu w 27 poradniach oraz stworzenie specjalnej strefy komfortu dla chorych i ich rodzin. Dyrekcja szpitala zapowiada, że inwestycja skróci kolejki i wyznaczy nowy standard opieki onkologicznej na Lubelszczyźnie. Wielkie otwarcie nowoczesnego centrum zaplanowano na połowę 2029 roku. Bilet do inżynierskiej kariery zamiast biletu na wakacje? Politechnika Lubelska rozpoczyna rekrutację, wzmacniając swój program o kolejny innowacyjny kierunek studiów. Właśnie wystartował nabór na studia na popularnej Polibudzie. W tegorocznej ofercie znalazło się 30 kierunków na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Uczelnia może przyjąć 2190 nowych studentów.
2: Kierunki są niezmienne, związane z informatyką, informatyka, cyberbezpieczeństwo. Kierunek, który mamy już pierwszy rok, było bardzo dużo chętnych. Oczywiście kierunek budownictwa, architektura czy finanse i rachunkowość. Mamy nową nowość, jest to sztuczna inteligencja w energetyce. Jesteśmy ukierunkowani na to, co jest bardzo potrzebne gospodarce. Z drugiej strony planujemy jeszcze ciekawy kierunek, ale o tym na razie muszę przemilczeć. Proszę patrzeć na nasze strony internetowe.
1: Mówi prorektor do spraw studenckich Politechniki Lubelskiej profesor doktor habilitowany inżynier Paweł Droździel. Rekrutacja potrwa do 10 lipca, jednak kandydaci na architekturę mają czas do 20 czerwca. Następnie czekać ich będzie egzamin z rysunku. Wyniki naboru będą znane do 17 lipca. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Trwa kolejna edycja konferencji naukowej Majówka. Czy AI może zastąpić psychoterapię? Cykl wykładów oraz warsztatów dotyczył sztucznej inteligencji oraz jej filozoficznym, społecznym i poznawczym implikacjom. Wydarzenia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS odbywają się od 14 do 15 maja. Jednym z głównych punktów programu był ekspercki panel dyskusyjny poświęcony zastosowaniu sztucznej inteligencji w psychoterapii oraz wyzwań etycznych i społecznych związanych z wykorzystaniem nowych technologii w obszarze zdrowia psychicznego. O szczegółach mówi prezeska Koła Kognitywistyki UMCS i organizatorka konferencji Julia Przywecka.
3: Ideą tego wydarzenia jest szerzenie świadomości na temat sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa z nią związanego. Na pewno każdy z nas w naszym codziennym życiu, czy to w mediach, czy nawet w reklamach, które widzimy na co dzień na ulicy, zauważył treść wygenerowaną przez AI. Ta treść często może być wykorzystywana do manipulacji, może rodzić konflikty.
1: Uczestnicy mieli możliwość wziąć udział w warsztatach. Doktor Barbara Konat z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu poprowadziła zajęcia poświęcone przetwarzaniu tekstu z wykorzystaniem AI. Program wydarzenia również zawierał sekcję studencką, umożliwiającą prezentację własnych projektów i badań. Tegoroczna edycja została zorganizowana przez Koło Naukowe Kognitywistyki UMCS, Studenckie Koło Naukowe Informatyki oraz Koło Naukowe Psychologów UMCS.
0: Zobaczmy, co się dzieje aktualnie w pogodzie. Mamy 19 stopni na termometrach, ale odczuwalna temperatura to 22 stopnie. Ze względu na to, że do tej pory jeszcze nam świeciło ładne słońce, teraz już naszło więcej chmur, ale przede wszystkim wiatr jest o wiele mniejszy niż wczoraj, choć nadal dosyć mocne ciśnienie, nadal niskie 1003 hektopaskale, przez co biometr jest niekorzystny.
4: Reklama.
5: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
8: Tu Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.
0: I rozpoczynamy kolejne popołudnie razem z Akademickim Radiem Centrum przy mikrofonie Gabriela Wolińska. Dzisiaj jestem z Wami do godziny 18 i razem ze mną jak zwykle najwięcej rocka w mieście. A zaczynamy od gatunku dosyć ciężkiego i myślę, że lubianego przez wielu naszych słuchaczy grunge, a ja konkretnie Alice in Chains i Check My Brain to już teraz w Waszych głośnikach.

Win Atlantic na naszej antenie, ale jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego jest tak chłodno i jeszcze właśnie mimo maja jednak trochę musimy się ubierać, no to zimni ogrodnicy trwają dzisiaj. Imieniny obchodzi Bonifacy, jeden z ogrodników, ale poza tym jeszcze imieniny mają Maciej oraz Michał, Maria i Wiktor, także wszystkiego najlepszego wszystkim solenizantom życzymy. No i pamiętajcie, że jeśli wśród waszych bliskich znajdują się osoby o takich imionach, to trzeba im po drodze z pracy coś kupić, jakiś może upominek, jakieś czekoladki, jakieś kwiaty. No, oczywiście to już wam pozostawiam do wyboru, ale też dobrze im puścić jakąś fajną nutkę, na przykład Gold.

Give me all your love od Whitesnake, konkretniej to było w waszych głośnikach i myślę, że warto przypomnieć o święcie osób, którym też musimy właśnie okazywać bardzo dużo miłości ze względu na to, że one zawsze nam okazują bardzo dużo miłości. Przypominam, że 26 maja, czyli już za półtora tygodnia Dzień Matki, więc jeszcze jest trochę czasu, żeby zamówić jakiś fajny prezent dla naszych mam.

0: skoro już 15.31 na naszych zegarach, to zobaczmy, co się dzieje na lubelskich drogach. I muszę Was już ostrzec przed wypadkiem, który miał miejsce na ulicy Armii Krajowej przed rondem Kowcza. Tutaj mogą się gromadzić samochody właśnie w korku, więc lepiej omijać to miejsce szerokim łukiem. Poza tym oczywiście w centrum już się tworzą korki przy rondach pod zamkiem, na skrzyżowaniu przy Grafa, czy też przy skrzyżowaniu Andersa ze Spółdzielczości Pracy, również na Poniatowskiego w stronę Alei Racławickich, czy też na Głębokiej w stronę Sowińskiego, i to z obu kierunków. Na Kraśnickiej już jest gorzej niż na przykład wczoraj. Tutaj widzę, że większość samochodów stoi zwłaszcza przed rondem Krwiodawców. No i oczywiście Krochmalna już się korkuje razem z Diamentową w stronę Wrotkowskiej. Krochmalna bardziej w stronę oczywiście Nadbystrzyckiej. Natomiast jeśli Wy macie jakieś informacje drogowe, to piszcie pod 515-515-982, czy to o korkach, czy wypadkach. Przyjmę każdą informację, żeby móc przekazać ją dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Are you ready to the darkness? This is Europe from 69 Eyes. Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
9: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
10: Aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,49. Teraz tylko 5,99 za kilogram. I borówki amerykańskie. Opakowanie 250 gramów. Cena sprzed obniżki 15,99. Teraz tylko 8,99. Tak, tylko 8,99.
9: Tanio tutaj jest stokrotka.
1: Reklama.
11: Akademickie Radio Centrum.
12: Najwięcej roka w mieście.

Porno nam śpiewało, że wielki deszcz musi spaść, no i my teraz o czymś, co musiało się wydarzyć, czyli kiedy właśnie Avatar Ogień i Popiół trafią na streamingi. No i właśnie na streamingach już są oczywiście, jeśli chodzi o płatne wypożyczenia, natomiast na Disneya trafi 24 czerwca, jeśli ktoś jest zainteresowany, nie oglądał może w kinie albo chce spróbować jeszcze w domu obejrzeć film, no to już wiecie kiedy. Natomiast no teoretycznie zarobił dużo, ale opinie ma podzielone. Niektórzy uważają, że film bardzo fajny, niektórzy, że właściwie powtórzenie drugiego, a ja jestem ciekawa, jaka jest wasza opinia. Jeśli oglądaliście najnowszego Avatara, to zachęcam pod 515 515 982 wysyłania opinii.

Posłuchaliśmy sobie teraz The Black Crowes, konkretniej był to utwór Profane Prophecy. Ja może przepowiedni wam przedstawiać nie będę, ale chcę was ostrzec, zwłaszcza naszych słuchaczy z psami, z pupilami, z którymi wychodzą na spacery do Ogrodu Saskiego, gdyż ostatnio zostały tam rozrzucone kiełbasy z trucizną, przez co właśnie już kilka pupili trafiło do weterynarza i niestety musiały być poddane bardzo kosztownemu leczeniu. Uważajcie na siebie i swoich pupili. A po więcej informacji oczywiście zachęcam, żeby zostać z nami o godzinie 16:00. Kolejna porcja wydarzeń.

0: No tu klasyka rockowej muzyki, czyli Genesis z kawałkiem Jesus, He Knows Me. I my również wiemy bardzo dużo, zresztą od tego są wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum, ale zanim one, no to jeszcze chciałam właśnie przypomnieć, że 28 maja scena w Centrum. Jeśli zdobyliście bilety, to bardzo chętnie zapraszamy. Totentanz nam wystąpi, a po więcej informacji oczywiście odsyłam na wydarzenie na Facebooku. Niemniej kolejne wydarzenia, no to już teraz na naszej antenie właśnie od naszej redakcji informacyjnej.
1: Medyczny schron pod Lublinem. Miasto buduje sieć tuneli dla pacjentów. Powiemy również o turystycznej perle w regionie.
0: Przed mikrofonem Julia Kaplan.
1: Lublin dmucha na zimne. Miasto posiada już w zanadrzu podziemne korytarze. W Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja przedstawiająca procedury prowadzenia badań w sytuacji zagrożenia. Zaprezentowano także podziemne tunele, które w czasach podwyższonego ryzyka mają umożliwić szybki i bezpieczny transport pacjentów pomiędzy ośrodkami zdrowia. Podkreślono, że w kryzysowych korytarzach odbywają się regularne szkolenia profilaktyczno-przygotowawcze.
2: Ten obiekt łączy trzy wyjątkowe miejsca. Regionalne, czyli jedyne centrum urazów dla dorosłych, regionalne, jedyne centrum urazów dzieci, czyli dwa największe szpitale oraz ten obiekt, który jest obiektem dydaktycznym. Jaka jest przewaga? Przede wszystkim ten obiekt już jest. On wymaga tylko, można powiedzieć, rewitalizacji.
1: Dodaje profesor doktor habilitowany nauk medycznych Kamil Torres, kierownik Centrum Symulacji Medycznej. Zaznaczono możliwość ulepszenia tuneli, by w przyszłości pełniły rolę nie tylko transportową, ale również umożliwiały postawienie dodatkowych łóżek. Szacunkowe koszty całego projektu wynosi 40 milionów złotych. Wolne miejsca w szkołach podstawowych czekają na uczniów. Miasto opublikowało harmonogram dodatkowej rekrutacji. Dziś rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy nie zostali jeszcze przyjęci do żadnej placówki. Rodzice będą mogli składać wnioski bezpośrednio w szkołach dysponujących wolnymi miejscami do poniedziałku 18 maja do godziny 14, bez konieczności korzystania z systemu elektronicznego. Komisje rekrutacyjne we wtorek opublikują listy kandydatów zakwalifikowanych kwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice będą mieli czas do czwartku 21 maja do godziny 15 na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły. Ostateczne listy zostaną poddane do publicznej wiadomości 22 maja o godzinie 14. Spis szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji uzupełniającej dostępny jest na stronie miasta Lublin. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Moc atrakcji nad Zalewem w Biłgoraju. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza na otwarcie sezonu turystycznego. Biłgoraj Go będzie drugą już odsłoną z imprezy z cyklu Lubelskie Flow. To dwudniowe wydarzenie, które odbędzie się w najbliższy weekend 16 i 17 maja. Uczestnicy mogą nie tylko wypocząć, ale i wziąć udział w licznych grach, zabawach czy konkursach.
3: Już w najbliższy weekend otworzymy lubelski sezon turystyczny, to właśnie w Biłgoraju nad Zalewem Bojary w sobotę 16 maja o godzinie 19. Rozpoczynamy ten sezon. Oczywiście moc atrakcji sportowo-turystycznych. W niedzielę również zapraszamy serdecznie strefa rekreacji, zawody wędkarskie, joga nad zalewem. Dodatkowo będą pokazy sprzętu OSP, rajdy rowerowe.
1: Mówi członek zarządu województwa lubelskiego Jarosław Kwasek. Kolejne aktywności i rywalizacje to chociażby turniej siatkówki plażowej, marszobieg czy wyścigi kajakowe. Fani muzyki także znajdą coś dla siebie. Wydarzenie rozpocznie wieczorny sobotni koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną. W niedzielę natomiast imprezę zakończą występy muzyczne, w tym m.in. zespołu Jam.
0: A jaka pogoda? No może nie na festiwal, ale już teraz panuje za oknem. Słońce wyszło zza chmur, już praktycznie tych chmur na niebie nie ma. 18 stopni na termometrach, więc teoretycznie temperatura spadła, ale niekoniecznie odczuwalna ta 20 stopni. Wiatr nieco się wzmógł, 13 km na godzinę, a ciśnienie bez zmian, co powoduje, że biometr jest niekorzystny.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: I takim słonecznym akcentem rozpoczynamy drugą godzinę Godzin Szczytu przy mikrofonie Gabriela Wolińska. To się nie zmieniło, również nie zmieniło się to, że zapodajemy wam non-stop oczywiście najlepszą muzykę, zwłaszcza już w Lublinie to w ogóle. W każdym razie kontynuujemy nasze popołudnie radiowe do godziny 18, tak chciałam przypomnieć. Natomiast rozpoczynamy tę godzinę od mocnego uderzenia razem z Avenged Sevenfold i pięknego kawałka Hail to the King.

No i posłuchaliśmy sobie Happy Song od Bring Me The Horizon i chciałam przy okazji właśnie opowiedzieć o pewnym zdarzeniu, które miało miejsce na koncercie Bring Me The Horizon, bowiem powstał taki niepokojący trend rzucania rzeczami właśnie różnymi w artystów na scenie i właśnie, no, miała ta sytuacja też miejsce na koncercie Erika Claptona, kiedy to prawie dostał winylem w twarz, natomiast tutaj dosłownie Ollie Sykes, czyli wokalista Bring Me The Horizon, dostał smartfonem w głowę i to było dosyć niebezpieczne, bo jak później przyznał, dzień później, wszystko w rezultacie u niego w porządku, ale tak czy inaczej uderzenie bolało i był trochę taki niemrawy przez resztę koncertu, więc przeprasza, jeśli ktoś poczuł, że no dokończył ten koncert na pół gwizdka. No oczywiście wyraził dosadnie opinię na samym koncercie o tym, co sądzi o takim rzucaniu. No ale nawet właśnie skrócili setlistę i już trochę z trudem dokończył ten koncert, także taki apel ode mnie, żebyście jednak nie rzucali rzeczami w artystów, tylko po prostu cieszyli się koncertem.

Na antenie 98.2 FM Konstelacje z kawałkiem Droga, a Was może droga zaprowadzi w sobotę na Noc Muzeów. Przypominam, że to już w tę sobotę, 16 maja. Będziecie mogli odwiedzić wiele muzeów w Lublinie za symboliczną opłatą lub w ogóle darmowo. Na przykład Muzeum Narodowe, Muzeum Historii Lublina czy Muzeum Czechowicza. Także zachęcam, żeby się zapoznać na stronach właściwego muzeum, które chcecie odwiedzić, właśnie w jakiej formie dołączają do Nocy Muzeów. A my wracamy do muzyki, Nirvana tym razem.

My nie mówimy miastu na do widzenia, a mówimy, że tak powiem, no witamy się z miastem po raz kolejny. Jeśli chodzi o lubelskie drogi, no to tutaj muszę przyznać, że już utrudnienia przy rondzie Kowcza, o których mówiłam godzinę temu, już się chyba skończyły. Natomiast niestety w zamian tu na Poniatowskiego miała miejsce stłuczka, więc mogą się tworzyć korki i to w dwie strony tradycyjnie, bo również przed Alejami Racławickimi, ale też jadąc od Alei Racławickich niestety mogą się gromadzić samochody. Poza tym korki jeszcze oczywiście na rondach pod zamkiem. Na skrzyżowaniu przy Grafa już nie wygląda to tak źle. I generalnie nawet Solidarność nie wygląda jak na jakąś bardzo zakorkowaną, poza tym miejscem, gdzie się zbiega z Kompozytorów Polskich i Lubomelską. Na Głębokiej nadal sporo samochodów, zwłaszcza przy zjeździe w Sowińskiego, ale też przed skrzyżowaniem w Narutowicza. Jeszcze Krochmalna jest dosyć zakorkowana i Diamentowa, ale jeśli macie inne informacje,

0: drogowe, to zachęcam pod 515 515 982, aby je do nas przysyłać.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Podejrzewam, że większość naszych słuchaczy podśpiewywała sobie co najmniej pod nosem Peggy Brown od Miss Lovitz na antenie Radia Centrum. I skoro już jesteśmy przy polskiej muzyce, to przypomnę, że 28 maja zagrał na 100 ten tanc prawie akustycznie. Tak się nazywa ich nowy projekt. Zagrają w ramach sceny w centrum oczywiście. Jeśli zdobyliście bilety, no to bardzo się cieszę. Jeśli z jakiegoś powodu nie możecie przyjść na ten koncert, a macie bilety, to napiszcie do nas koniecznie, żebyśmy mogli ewentualnie zaproponować je komuś innemu, bo wydarzenie bardzo fajne, koncert siedzący, prawie akustyczny, tak jak wspomniałam, więc chcemy, żeby jak najwięcej osób mogło właśnie w nim uczestniczyć. Ale właśnie, wracając do muzyki, to teraz Foo Fighters na naszej antenie.

jeden z tych zespołów, których można no, dosyć złośliwie nazwać dinozaurami, niektórzy tak sobie pozwalają. AC/DC na naszej antenie oczywiście było to dosyć... Tak, próbowałam sobie zażartować, nie wyszło mi. Niestety, a chciałam po prostu sięgnąć do historii. Może nie tak odległej jak dinozaury, ale do historii człowieka poniekąd, bo naukowcy zbadali 59-tysięcioletni ząb Neandertalczyka i okazało się, że Neandertalczycy chodzili do dentysty. I powiecie, no co to za odkrycie, że mieli dentystę? No świadczy to o ich inteligencji w kojeniu bólu. W jaki sposób? No to podejrzewam, że żadne z nas nie chciałoby pójść do takiego dentysty.

Loser na antenie Radia Centrum razem z kawałkiem Shine Again. I my ponownie też będziemy mieli okazję przyjrzeć się wydarzeniom, które miały miejsce na świecie, no i przede wszystkim u nas w Polsce czy w regionie, więc to o godzinie 17. Zachęcam serdecznie, aby z nami pozostać również na następną godzinę Godzin Szczytu, a tymczasem właśnie tę konkretną godzinę nam zakończy Cracker i Low.

0: Minęła godzina 17, więc pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Lubelska młodzież nie próżnuje i stawia na rozwój. Więcej o tym usłyszycie niebawem. Zaczniemy jednak od tego, że Lubelskie wkracza w nową erę onkologii.
0: A wydarzenie przedstawi Julia Kapryń.
1: W Lublinie powstaje nowy medyczny ośrodek, ma być jedyny w swoim rodzaju. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej rozpoczyna budowę nowej placówki, która ma wzmocnić diagnostykę i opiekę nad pacjentami. W ciągu 3 lat powstanie nowy, nowoczesny ośrodek diagnostyczno-profilaktyczny, wart blisko 300 milionów złotych. Inwestycja obejmie powstanie nowego obiektu, sprzętu medycznego oraz wyposażenie oddziałów szpitalnych.
2: Istnieje możliwość do dwukrotnej zwiększonej liczby przyjmowanych pacjentów. Pamiętajmy, że też chcemy pracować od godziny 8 do 18 po to, żeby jak najszybciej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej miał możliwość skonsultowania, nie wysyłania pacjenta, ale nawet podczas wizyty skonsultowania z naszym ośrodkiem, że ma takie czy inne problemy. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
1: Dodaje Piotr Matej, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia Świętego Jana z Duki. Nowo wybudowane centrum ma być jednym z nielicznych ośrodków w regionie dysponujących tak zaawansowaną profilaktyką. Zaznaczono wysoki standard placówki, która ma znacząco podnieść standard diagnostyki, a wraz z nią skuteczność leczenia onkologicznego w województwie. W roku szkolnym 2026-2027 rekordowa liczba 26 lubelskich placówek oświatowych zrealizuje projekty w ramach szkolnych budżetów obywatelskich. Tegoroczna edycja przyciągnęła aż 44 zgłoszenia, co potwierdza rosnące zaangażowanie młodych ludzi w życie swoich szkół. Wśród zakwalifikowanych uczestników znalazło się 6 placówek, które wezmą udział w programie po raz pierwszy. Każda ze szkół otrzyma wsparcie organizacyjne oraz 5000 zł na realizację pomysłów wybranych przez uczniów. Proces ten uczy młodzież współpracy i odpowiedzialności, obejmując etapy od diagnozy potrzeb po finałowe głosowanie. Dotychczasowe edycje zaowocowały powstanie m.in. stref relaksu, ogródków szkolnych oraz nowoczesnych przestrzeni do nauki. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Z jakimi problemami mierzą się obecnie autorzy i wydawcy publikacji? Politechnika Lubelska stała się centrum dyskusji w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Dziś w Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej rozpoczęła się 2-dniowa, 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania Współczesnego Publikowania. Szczególnym tematem spotkania są rozważania nad granicą między uzasadnionym wsparciem a działaniem nieetycznym w przypadku wykorzystania w tej dziedzinie narzędzi AI.
3: Chcemy się skupić na 4 obszarach wyzwań: otwartym dostępie do publikacji, prawie autorskim, wyzwaniach związanych z prawem autorskim, dostępnością cyfrową publikacji oraz sztuczną inteligencją, rozwojem sztucznej inteligencji, która pojawia się w różnych aspektach publikowania. Będzie taka perspektywa porównawcza, ogólnoeuropejska, więc myślę, że będziemy mogli porównać swoje doświadczenie.
1: Mówi dr Karolina Famulska-Ciesielska, kierownik wydawnictwa Politechniki Lubelskiej. Na konferencję zaproszono ponad 150 uczestników z kraju i z zagranicy, dla których przewidziano liczne sesje i warsztaty. Oba dni wydarzenia otwierają drogę do wymiany spostrzeżeń między pracownikami wydawnictw oraz instytucji naukowych, badaczami i znawcami tematu.
0: My zobaczmy, co w pogodzie teraz i w najbliższych godzinach. Na razie mamy 19 stopni na termometrach i odczuwalna temperatura jest bardzo zbliżona. Wiatr jeszcze dosyć mocny, natomiast w nocy temperatura spadnie do kilku stopni, do 5-4 nad ranem nawet. A jutro głównie słońce, aczkolwiek pod koniec dnia może się zdarzyć deszcz, maksymalnie 20 stopni.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej loka w mieście!
0: I przed nami ostatnia część dzisiejszych godzin szczytu przy mikrofonie Gabriela Walińska, a w tej godzinie chociażby impreza FM o 17.45, czyli zbiór informacji o zbliżających się koncertach w naszej okolicy i w Lublinie, i w nieco dalszej okolicy, jeśli chodzi o koncerty krajowe. Natomiast niezmiennie bardzo dobra muzyka nam towarzyszy tutaj tego popołudnia. Arctic Monkeys i I Bet You Look Good on the Dance Floor już teraz na naszej antenie.

Mieliśmy nowość od U2, czyli Song of the Future, i będzie miało to dosyć dużo wspólnego z następnym tematem, który dla Was mam, bowiem dosłownie pół godziny temu My Chemical Romance ogłosiło, że na 15-lecie ostatniego pełnego albumu studyjnego, który wydali, czyli Danger Days, i dalszy tytuł The True Lives of the Fabulous Killjoys, będzie miał wersję deluxe, i to właśnie, no, nie opublikowali, kiedy dokładnie się ten album ukaże, natomiast no podejrzewam, że jeszcze w tym roku. Natomiast jak to napisali? The future is bulletproof, czyli przyszłość jest kuloodporna, więc w temacie pozostajemy właśnie, nie dość, że piosenka jeszcze z tego albumu, o którym mowa, no to Bulletproof Heart od My Chemical Romance już teraz.

23 minuty po godzinie 17 i Żurkowski na naszej antenie z kawałkiem Lato. I w lato właśnie czeka nas sporo ciekawych festiwali, między innymi w samym Lublinie, no chociażby Wschód Kultury Inne Brzmienia, które się będzie odbywało od 2 do 5 lipca, więc jeśli wy się wybieracie na jakiś festiwal, to chętnie posłucham. 515 515 982, czekam na wasze SMS-y, natomiast przede wszystkim zachęcam, żeby się zainteresować, bo to też element lata, żeby się trochę pobawić pod sceną. Natomiast no, Iron Maiden u nas nie będzie w ogóle w tym roku, ale możemy w zamian posłuchać ich na naszej antenie. The Trooper już teraz w waszych głośnikach.

0: Po raz ostatni dzisiaj zerknijmy na to, co się dzieje na lubelskich drogach i nadal niestety trwają utrudnienia na Poniatowskiego. Jak się jedzie od Alei Racławickich w stronę Alei Solidarności, to właśnie niestety gromadzi się korek, bo miała miejsce stłuczka. Natomiast w pozostałych częściach miasta wygląda to już całkiem nieźle. Na rondach pod zamkiem jeszcze dużo samochodów, ale już nie jest to tak straszne jak przed godziną, nie wygląda to tak źle. Jeszcze Solidarności przy skrzyżowaniu z Kompozytorów Polskich i Lubomelską. Natomiast jeszcze na Głębokiej możecie chwileczkę postać przy skrętach Filaretów z obydwu kierunków i Sowińskiego. Poza tym na mieście już jest dosyć w porządku. Myślę, że nie trzeba konkretnie zmieniać swojej trasy. Przede wszystkim pamiętajcie, żeby jechać zgodnie z przepisami, żeby bezpiecznie wrócić do domu.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Cześć, tu Rafał Huszno, Totem Tanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanz zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
3: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Konisz własne cię.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Edyta Bartosiewicz nam tu zaszalała na antenie Radia Centrum i podejrzewam, że w ten weekend na Lublinaliach też będzie niemały szały. Jutro się już zaczynają, 15-16 maja się będą odbywały, także jeśli macie bilety, to poniekąd wam zazdroszczę, ale też inne ciekawe rzeczy się dzieją w ten weekend, także zostańcie z nami, bo za parę minut impreza FM, więc dla tych, którzy nie mają akurat biletów na Lublinaliach, chcą pójść na coś innego, to będę miała propozycję.

0: Jak zapowiadałem, przyszedł czas na imprezę FM, czyli zbiór informacji o zbliżających się koncertach w naszej okolicy. I już jutro, 15 maja w warszawskiej Progresji zagra Public Image Limited, który został założony przez Johna Lydona po działalności Sex Pistols. I uważa się ich za pionierów post-punku i no do tego supportować im będą młodzi ludzie z Sadsmiths, nasza polska grupa, która rośnie w siłę, muszę przyznać, i rozwija się bardzo ładnie. Więc jeśli lubicie takie alternatywne brzmienia, to bilety znajdziecie na stronie organizatora. Z kolei już w tę niedzielę, 17 maja, ale w Lublinie, w klubokawiarni Kultowa, zagra Black Widow w towarzystwie Juana Carlosa Cano. Mało tego, będzie to premiera ich debiutanckiego albumu i jak zapowiadają, będzie powoli, będzie ciężko, będzie mieszanka heavy metalu, stonera i grunge'u. A bilety znajdziecie poprzez wydarzenie na Facebooku Kultowej. I jeśli wolicie jednak takie bardziej klasyczne rockowe brzmienia, to 22 maja w Fabryce Kultury Skrzyd odbędzie się hołd dla Roniego Jamesa Dio. Wielu artystów zaśpiewa znane utwory wielkiego muzyka z całej jego działalności artystycznej w różnych zespołach oraz w jego osobistym projekcie Dio, a bilety tutaj znajdziecie na stronie Skrzydu.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Myślę, że każdy z nas by chciałby już tak iść w party jak oddział zamknięty, ale to jeszcze nie piątek i piątek będzie już jutro, więc to jest ta dobra wiadomość, która nas czeka. Natomiast kolejna zła to taka, że kończymy godziny szczytu. Była z wami Gabriela Wolińska przez ostatnie te 3 godziny i słyszymy się z kolei dopiero w Urokach Świata o godzinie 10 w sobotę, także zapraszam serdecznie. No tym razem sobie zwiedzimy pewną jedną półkulę, ale szczegóły no to myślę, że więcej na moim Facebooku. Uroków Świata oczywiście jutro o 10. Natomiast na razie zachęcam, żeby sami pozostać na wydarzenia o 18, czy potem audycje autorskie naszych muzycznych kolegów. Także życzę miłego wieczoru.

0: prawnicy w natarciu, o tym usłyszycie niebawem. Zaczniemy jednak od informacji odnośnie utrudnień, a to wszystko przez dwa kółka. Minęła 18, to są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum, przed mikrofonem Julia Kaproń. Lubelskie kolarstwem stoi, Puławianie na trasie, a stolica regionu w objazdach. Czwartkowe zawody tandemów na ulicy Poligonowej i Bohaterów Września dobiegły końca, a ruch w tej części Lublina wrócił do normy po godzinie 13. Choć pasażerowie linii 4, 8 i 47 oraz odwołanego kursu białej odczuli dzisiejsze zmiany, to dopiero początek sportowych emocji w regionie. Równolegle wystartował Orlen Wyścig Narodów, w którym o podium walczy sześcioosobowa ekipa Mustalu Puławy, m.in. Maciej Petryszyn i Kamil Dolak. Podczas gdy Puławianie pokonują właśnie trasę z Łańcuta do Jasła, Lublin przygotowuje się na kolejny etap lokalnych zmagań. Już w niedzielę, 17 maja, kolarze opanują Aleje Racławickie, co w godzinach od 9 do 14 wymusi ruch wahadłowy na wysokości Ogrodu Saskiego. Służby miejskie przypominają, że maj pod znakiem dwóch kółek wymaga od kierowców w centrum dużej cierpliwości i planowania tras z wyprzedzeniem. Eksperci, studenci i doktoranci spotkali się w Lublinie podczas 14. Zjazdu Prawników i Administratywistów. Tegoroczna konferencja poświęcona jest aktualnym wyzwaniom i przyszłości prawa budowlanego. Wydarzenie odbywa się 14 i 15 maja na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w formie hybrydowej. Dziś odbył się panel ekspercki z udziałem specjalistów z zakresu prawa administracyjnego, transmitowany również online. Z kolei jutro zaplanowano studencko-doktoranckie panele naukowe prowadzone za pośrednictwem platformy MS Teams. Więcej o tegorocznej tematyce zjazdu mówi prezes Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS Patryk Kazubski.
1: W tym roku prawo budowlane nie przez przypadek, ponieważ jesteśmy w takim szczególnym czasie, w którym realizowane są postanowienia ustawy, która wprowadza gdzieś właśnie obowiązkowe plany ogólne dla wszystkich miast. To również jest polem do dyskusji, ale te tradycyjne problemy, jak samowola budowlana, czy kwestie zagospodarowania przestrzennego, też kwestie tej, mówiąc bardzo kolokwialnie, betonozy i tego, jak powinniśmy planować naszą przestrzeń, są właśnie też tematyką naszego dzisiejszego spotkania.
0: Podczas obrad uczestnicy analizują aktualne przepisy oraz kierunki zmian w prawie budowlanym. Jak zaznaczają organizatorzy, wydarzenie ma stworzyć przestrzeń do dyskusji o przyszłości prawa administracyjnego i budowlanego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Brama Koszar na lubelskim Majdanku stanęła otworem przed kolejną grupą śmiałków, którzy cywilne ubrania zamienili na wojskowy mundur. Ponad 120 ochotników z całego regionu rozpoczęło właśnie intensywny sprawdzian charakteru, podejmując wyzwanie w szeregach 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przed nimi 16 dni szkoły przetrwania w Dęblinie, gdzie pod okiem instruktorów opanują tajniki taktyki, strzelnictwa i medycyny pola walki. Każdy ich krok prowadzi do egzaminu. Najlepsi z nich dostaną możliwość złożenia przysięgi w wyjątkowej oprawie już 29 maja na Placu Litewskim podczas Wielkiego Święta Dziesięciolecia Brygady. Spójrzmy teraz za nasze radiowe okno, by sprawdzić, co serwuje nam dzisiejsza aura. Mamy przyjemne 17 stopni Celsjusza, a choć słońce dzielnie walczy o uwagę z chmurami, barometry wskazują 1004 hektopaskale, co jest świetną wiadomością dla meteopatów, bo miłomiot sprzyja dziś dobremu samopoczuciu.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Bartosz Litwin, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od piłki nożnej. Kosmiczna oferta dla Roberta Lewandowskiego. Napastnikiem FC Barcelony zainteresowany jest klub z Arabii Saudyjskiej. Oferta, jaką złożyło mu Al Hilal, sprawić może, że Polak będzie trzecim najlepiej zarabiającym piłkarzem świata. Na stole zarobki rzędu 90 milionów euro za sezon. Więcej zarabia obecnie jedynie Karim Benzema i Cristiano Ronaldo, którzy także występują w Saudi Pro League. Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną dobiega końca i jego decyzję powinniśmy poznać niebawem. Czas na tenis. Iga Świątek zagra dziś o finał prestiżowego turnieju WTA w Rzymie. Jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Będzie to starcie trzeciej z 10 rakietą świata. Warto jednak dodać, że Świtolina w drodze do półfinału pokonała wiceliderkę światowego rankingu Jelenę Rybakinę. Mecz zaplanowano jako drugi w sesji wieczornej. Zawodniczki wyjdą więc na kort nie wcześniej niż o 20:30. Na koniec piłka ręczna kobiet. PGE MKS Elwold Lublin przed ostatnim domowym meczem sezonu Orlen Superligi Kobiet. Szczypiorniski z Lublina walczą o tytuł mistrzyń Polski. Ostatnia szansa, by im pomóc w realizacji tego celu w lubelskiej hali Globus już w najbliższą sobotę. Biało-zielone podejmą Enea MKS Gniezno.
1: My tutaj trenujemy po to, żeby zdobyć tego mistrza, żeby każdy mecz wygrywać, więc teraz mecz z Gnieznem i nastawiamy się do niego tak jak do wszystkich pozostałych, żeby po prostu ten mecz wygrać. Potem mamy Zagłębie i ten mecz też chcemy go bardzo wygrać, żeby zdobyć to mistrzostwo. Co do tych kontuzji, no to już też jest taka końcówka sezonu, gdzie no wiadomo, że narasta to zmęczenie i jakieś mikrourazy się pojawiają. Mam nadzieję, że pozbieramy naszych żołnierzy i na te dwa mecze będzie nas jak najwięcej.
0: Tłumaczy skrzydłowa zespołu z Lublina Daria Szynkaruk. Mecz PGE MKS Elwold Lublin Enea MKS Gniezno już najbliższą sobotę 16 maja. Początek o godzinie 16 w lubelskiej hali Globus.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja.
1: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
2: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Rock gotycki, zimna fala, synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
8: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,49. Teraz tylko 5,99 za kilogram. I borówki amerykańskie. Opakowanie 250 gramów. Cena sprzed obniżki 15,99. Teraz tylko 8,99. Tak, tylko 8,99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

Centrum. Najwięcej lokal w mieście!

0: promocja.
1: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
3: A

How I come this far, jak doprowadziłem do tego, że w moim życiu jest tak, jak jest. A jak jest? No jest tak, że śni mi się moja własna audycja po 26 latach, grania tej audycji, śni mi się jeszcze Centrum w Mroku. Ostatnio śniło mi się, czyli 6 dni temu, akurat po ubiegłotygodniowej audycji, śniło mi się, że dochodziła 20. Byłem u mojej babci, tutaj niedaleko Radio Centrum, i musiałem szybko pobiec. Wiem, to dziwnie brzmi, znowu do mojej babci, będąc u niej, ale tym razem moja babcia mieszkała w domu swojej sąsiadki, nie wiem dlaczego, i tam w piwnicy, takiej, no w starym stylu, że tam ziemniaki luzem można wrzucać, i w tej piwnicy był taki stary drewniany stół i na nim stół mikserski, i tam stamtąd prowadziłem Centrum w Mroku. Oczywiście klasyczny stres, dochodzi 20, nie wiem co zagrać, no i do tego muzyka w tle, ta, którą teraz słyszycie. Tak, to zawsze Sisters of Mercy u nas w tle. Tam też to oczywiście było w tle, tylko że ten podkład dźwiękowy odtwarzałem nie z komputera, nie z płyty, a z kasety VHS. Dlaczego z kasety wideo odtwarzałem muzykę w radiu? Nie mam pojęcia, ale to był po prostu taki dziwny sen. Dziś już zupełnie bez snów, na serio, na poważnie. Dużo nowości w audycji Centrum w Mroku. Kuba Czerniak, zapraszam do godziny 22. A, że było jeszcze dziwniej, to śniło mi się, że rozpocząłem audycję od Sisters of Mercy i poleciał ten numer, który słyszeliście przed chwilą. I ktoś teraz powie, ale przecież to było In Flames. Tak, ale w snach nie wszystko musi się zgadzać. Więc było In Flames, ale ja myślałem, że to jest Sisters of Mercy, uważałem, że to jest wszystko w porządku. Żeby u nas było w porządku, to może teraz dwukrotnie Sisters of Mercy.

Najpierw Lucrecja, a potem Temple of Love, Touched by the Hand of Rahaza, tak było napisane na, tak jest napisane na okładce tej płyty. Specjalna wersja Temple of Love, nagrana w 1992 roku przez Sisters of Mercy, no i właśnie Ofrę Hazę, izraelską artystkę, która nie żyje już 26 lat. Gdybym tak miał w głowie sobie to układać, powiedziałbym może 15, może 10, a to już 26 lat, kiedy Ofra Haza odeszła, a byłem pewien, że to się wydarzyło podczas wtedy, tego czasu, kiedy już Centrum Roku było na antenie Akademickiego Radia Centrum. Co do drugiej daty jestem pewny, 18 maja 1980 roku odszedł Ian Curtis, lider formacji Joy Division. Była taka edycja Centrum Roku, która wypadała dokładnie 18 maja i cała była poświęcona muzyce grupy Joy Division i myślę, że za kilka lat pewnie znowu wypadnie 18 maja w czwartek. Nawet wiem, że to można sprawdzić. I jeśli tak będzie i Centrum Roku dalej będzie w czwartki i w ogóle dalej będzie, no to wtedy pewnie znowu poświęcimy sobie całe dwie godziny twórczości Iana Curtisa i grupy Joy Division, ale na razie skromniej nieco, ale pamiętamy. Pamiętamy o tej dacie i dwukrotnie Joy Division.

Dwa odrobinę rzadziej grane w Centrum Roku utwory Joy Division, za nami Interzone, a wcześniej Shadowplay. Natomiast zapowiadałem nowości, a nie nagrania rzadko prezentowane, no więc niech będą takie absolutne nowości. Z epki wydanej w ubiegłym roku, tam tylko 5 numerów, dopiero chyba zaczynają swoją karierę, pochodzą z Austin w stanie Texas i nazywają się Past Model. Dwa nagrania przed nami, State i Memory, nigdy nie prezentowani w Centrum w Mroku. Past Model.

Grupa Past Model, właściwie duet Past Model i nagrania State, a potem Memory. A przed nami zespół The Hunted Youth. W końcu wydali swój drugi album. Ta cisza od płyty Dawn of the Freak, te 4 lata przerwy, to nie było tak do końca taka bezczynność i żadnych nowych nagrań. Tam coś się pojawiało co rok, co 2 lata, jakieś powiedzmy single. Gdybyśmy mieli jeszcze rynek singli, to pojawiały się single. Między innymi i nagrania In My Head w 2024 roku, potem w 2025 między innymi Emo Song. No i kilka singli już w 2026 i te nagrania są na płycie. Posłuchamy teraz sobie takiej długiej, 8-minutowej wersji nagrania In My Head, która się bardzo spokojnie, delikatnie rozkręca, a potem robi się prawdziwy ogień. No i to będzie numer, który będzie te koncerty albo rozpoczynał, albo kończył, ale na koniec to szaleństwo byłoby idealne, bo kto był na koncercie The Hunted Youth, to wie, jak bardzo lubią oddać się muzyce i takiemu gitarowemu jazgotowi i szaleństwu na scenie. A potem nagranie Forget Me, to też z tej najnowszej płyty, z płyty Boys Cry 2, a więc chłopaki też płaczą w polskim.

tłumaczeniu. A potem, jeszcze będą inni artyści prezentowani i nie prezentowani wcześniej w Centrum Roku, ale przed końcem audycji chciałbym wrócić na dwa spokojniejsze nagrania The Haunted Youth. Od razu na to zapraszam. Ale póki co te dwa ostrzejsze, chociaż w tym pierwszym tego za bardzo na początku nie będzie słychać.

To ta bardziej szalona twarz grupy The Hundred Youth. Spokojniejsza jest też na płycie Boys Cry 2. Taka bardziej do płaczu. No i te utwory, te fragmenty tej płyty dziś dwa, ale w tej godzinie drugiej naszej, a więc po 21, a mówiąc szczerze pewnie bliżej 22. A póki co grupa Soft Kill, nagranie Roses All Around znamy i chyba bardzo lubimy, ja na pewno. A potem kompozycja, której jeszcze nie prezentowaliśmy, Whirl, a potem może dwóch wykonawców, których w ogóle nigdy nie prezentowaliśmy w Centrum w Mroku. Ale na razie Soft Kill i zacznijmy od Roses All Around.

Softkill już za nami, Roses All Around i Whirl. Playlista wszystkich utworów, czyli spis wszystkich utworów z dziś, pojawi się oczywiście po 22 na naszym profilu na Facebooku, naszym, czyli tej audycji Centrum w Mroku. No i tam między innymi pojawiały się tytuły utworów od grup Motorama i Photoform. Podobne nazwy i podobnie takie intrygujące tytuły. No More Time, a więc nie ma więcej czasu. No i drugie This City Is Over, czyli to miasto już, no już nie wiem, jest przegrane albo już przeminęło. Raczej przegrane chyba by pasowało tutaj bardziej. No More Time to tytuł nagrania od Motoramy, a potem Photoform z utworem This City Is Over.

można powiedzieć, dwa zespoły, które pasowałyby do dwóch stron z czasów zimnej wojny. Motorama z naszej wschodniej granicy, a potem Photoform ze Stanów Zjednoczonych, z Seattle w stanie Washington. This City is Over. Ciekawe, czy to o Seattle. Podobno Seattle sobie całkiem nieźle gospodarczo radzi, ale może chodzi o ogólny klimat tego miasta. Chyba Kurt Cobain nie był specjalnie zachwycony tym, jak żyje się w Seattle. W muzyce tego zachwytu słychać nie było. Przed nami grupa MTTM albo MTTEM, niech tak będzie, ale chyba MTTM to tak bardziej brzmi swojsko. Nagranie Flat, którego jeszcze nie słuchaliśmy, i to jest z płytki z tamtego roku. To taki sygnał, że dziś przed samą pewnie 22 zagości jeszcze dwukrotnie MTTM, ale w nagraniach z tej właśnie epki, czy płyty właściwie z tamtego roku. Ale to będą nagrania w wersjach slowed and reverb, takie bez wokali i takie spowolnione, z bardzo fajnym klimatem. Ale na razie posłuchamy sobie kompozycji Flat, takiej albumowej, takiej bardziej chwytliwej, no bo i z wokalem, i troszkę szybciej zagranej. A potem zespół, który zupełnie nie wiem, czy pasuje do centrum mroku, ale dzisiaj akurat może tak, może ta muzyka do dzisiejszych artystów jakoś nawiązuje. Ale na razie MTTM i Flat.

Knitting to zespół z Montrealu i nagranie I want to remember everything. Chcę pamiętać wszystko. I to takie dobre pytanie na dzisiejszy wieczór. Czy chcielibyście pamiętać wszystko ze swojego życia? Czy jednak zapominanie jest czymś dobrym? I want to remember everything, Knitting za nami. Pozostajemy w Ameryce Północnej, tym razem Stany, tym razem Ohio. Nawet w tytule będzie Ohio, Bloodbath, Ohio. 10 maja 2010 roku ukazała się płyta High Violet grupy The National. Płyta, którą, jak kiedyś ładnie napisano w artykule o tym zespole, zamieniła ich z takich pieszczoszków alternatywnej prasy w zespoły będące głównymi gwiazdami na dużych festiwalach, w headlinerów dużych festiwali. To prawda, płyta High Violet zmieniła popularność, postrzeganie tego zespołu na świecie i z grania w jakichś małych salach grali potem na głównych scenach na dużych festiwalach i tak już chyba zostanie. Na razie tak ciągle jest, chociaż te ostatnie płyty może nie były aż tak przebojowe, ale dobrze, że The National ciągle coś tam co jakiś czas, co kilka lat wydają. My sięgamy do płyty sprzed, trudno mi w to uwierzyć, ale aż 16 lat. Pamiętam, jak to była nowość, jak się zachwycałem niektórymi singlami z tej płyty. Bloodbath Ohio, a potem Conversation 16.

是乐 Stand up straight

Wanderlei, Crybaby Geeks, nagranie kończące płytę High Violet w świetnym stylu i pasujące właśnie jako taka klamra zamykająca cały album, ale także zespół pomyślał, że to jest też świetny numer na koniec koncertów. No i pewnie ci, którzy byli nie raz, nie dwa na koncercie, słyszeli na koniec gdzieś ten właśnie utwór, często śpiewany bardziej przez publiczność niż przez wokalistę grupy The National. Trzykrotnie The National miało być dwa razy, ale pomyślałem, właściwie jest już 21, bliżej drugiej nawet, więc chyba przechodzimy w strefę miękkiego lądowania i takiego spokojniejszego grania, więc może zagramy jeszcze właśnie Wanderlei, Crybaby Geeks. Wcześniej oczywiście Conversation 16 i Bloodbath Ohio, wszystko z płyty High Violet sprzed 16 lat i 4 dni. A teraz sprzed 6 dni. Nowiutka płyta The Haunted Youth i te nieco spokojniejsze nagrania. Płyta Boys Cry 2 i nagranie Heart, a potem Ghost Girl.

niby nagranie Ghost Girl, ale płyta Boys Cry 2. No może to jest związek przyczynowo-skutkowy, skoro Ghost Girl, to potem chłopaki też płaczą. The Hunted Youth z płyty wydanej w ostatni piątek, a przed nami piątek? Niedzielę. Nie, dobrze, 10 maja to była niedziela. No tak, czyli wydane w niedzielę, dziwnie. A teraz kolejna płyta wydana też w niedzielę to MTTM i ta płyta, która jest nawet nie z remiksami, ale z takimi innymi wersjami, trochę spowolnionymi i takimi spokojniejszymi, bo oryginalnie płyta The Diver ukazała się w roku 2025, na rok później płyta właśnie Slowed and Reverbed. Tam te same utwory, tylko w tych oczywiście innych wersjach, każda z tym podtytułem, który jest też tytułem, czy podtytułem płyty. W sumie 8 kompozycji na tej płycie The Diver, Slowed and Reverb. A, jeszcze właśnie okładka. Ja mówiłem wam już kiedyś, nie tak dawno, że ja lubię takie okładki, które są inspirowane czymś innym. Znaczy jest jakiś sens w tych okładkach, że reedycja w jakiś sposób nawiązuje do oryginału, albo wersja rozszerzona nawiązuje do oryginału. No i tutaj jest tak sprytnie zrobione, że to, co na płycie oryginalnej było szare, to na tej płycie jest, nie zgadniecie, też szare, ale to, co było na płycie tamtej czarne, to tu jest czerwone, a to, co tam było czerwone, to tu jest czarne. Więc od razu widać, że to jest nawiązanie do poprzedniej płyty, tylko że jest trochę przearanżowane. No i tak jak okładkę trochę zmieniono, tak i zmieniono odrobinę muzykę. Dwa nagrania z tej płyty z tymi spokojniejszymi, innymi remiksami. Zaczniemy od nagrania Dive, a potem The Flow.

Slow and Reverb, takie właśnie dziwne wersje pod takim podtytułem grupa MTTM zaproponowała do swojej ostatniej płyty i to było nagranie Dive, a potem The Flow. Dobrze to brzmi, to bez wokalu, ale to się nie nudzi, to jest niełatwa sztuka, żeby nagrać kompozycję. No dobrze, cała muzyka klasyczna albo prawie cała muzyka klasyczna taką sztukę posiadła, ale mówię o bardziej współczesnych artystach. Zastanawiałem się, czy nie posłuchamy sobie teraz fińskiego duetu Mauste Tytot, ale pomyślałem, może będzie inna okazja ku temu, żeby sięgnąć po ich piosenkę, bardzo ładną, ale tytułu. Zostawię sobie wymówienie tytułu na dzień, kiedy będziemy prezentować ten utwór. A dziś pomyślałem, że do tych instrumentalnych wersji od MTTM będzie nam pasował Edwin Rosen. No i rozważałem Vertigo i Sonę, ale podobno Vertigo to ja często gram, no to niech będzie może ta kompozycja o słońcu.

Edwin Rosen i Zone prawie na sam koniec dzisiejszego Centrum Roku. Za chwilę na moim miejscu Krzysiek Nowak i Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki. Zapraszam w jego imieniu, a my tymczasem kończymy nagraniem Atmosphere. W poniedziałek minie 46 lat od śmierci Iana Curtisa. Atmosphere dziś na dobranoc. Kuba Czerniak, dziękuję i do usłyszenia.

Słuchajcie Akademickiego Radia Centrum, minęła godzina 22, to rozpoczynamy. Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki, Krzysiek Nowak. Zapraszam do 23.

I tak powoli, powoli odchodzi to nagranie. Sorro Dolorosa. To nowe i stare jednocześnie, znaczy nowe nagranie, stary utwór. Pojawił się jakiś rok temu do takiej specjalnej, limitowanej edycji ich ciągle ostatniego albumu zatytułowanego Mount. A ta właśnie wyjątkowa, limitowana seria zawierała taką epkę, na której nazywała się Aurora, i na tej właśnie epce kilka utworów z wczesnej, bardzo wczesnej twórczości Sorro Dolorosy, zupełnie na nowo nagranych, i to właśnie jedno z tych, które się nazywa Everywhere, Every Way, czyli każda droga. Każda droga jest dobra do tego, żeby dzisiaj odkryć nowe nagrania. Ja będę jeszcze pozostawał w odrobinie mroku z audycji sprzed 22. I ten mrok przykryje jeszcze jakieś 5 minut z sekundami. Ale dzisiaj będzie 40-latka i to... I wyjątkowa, i wielka, i właściwie można powiedzieć, że nie sposób ją przegapić, ale bardzo dobrze wszystkim znana Peter Gabriel, album Soul, i Soul będzie dzisiaj obchodziło 40. rocznicę swojego wydania. Poza tym jeszcze już pod koniec audycji zupełnie wyjątkowy, też z lat 80. i właściwie można zaliczyć do 40-latki płytę jednego z norweskich, zupełnie nam nieznanych zespołów. To wszystko w dzisiejszym spotkaniu. Sorro Dolorosa zostają, dlatego że z tej właśnie epki Aurora, wyjątkowej, jeszcze jedno nagranie. Trembling Androgynous.

Dawno, dawno już nie grali tak głośno w tej audycji. Soul of Dolorosa, Trembling Andrew Guinness z epki Aurora. Ona już jest właściwie dostępna poza tym limitowanym wydawnictwem również. Więc gdyby ktoś chciał posłuchać więcej, proszę bardzo. Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki jest taki zespół, który w debiucie pojawiał się u nas bardzo często. Wydali drugą płytę, pojawili się na krótko, ale coraz częściej wracam do nawet tego drugiego albumu. Ten wokalista, Wes Livens, on ciągle jest porównywany i ciągle brzmi tak, jakby to było odrobinę Morrisseya z domieszką. Niektórzy mówią Elvisa Presleya, no ale to już nie ma większego znaczenia. To już jest marka sama w sobie. Bridget Calls Me Babe z ostatniego albumu.

Bridget calls me babe. Przed momentem I can't have you all to myself i wcześniej Early Days of Love. Same pieśni o miłości. Im dłużej słucham tego albumu, na początku nie było łatwo, ale im dłużej słucham, tym bardziej daje się temu wszystkiemu pochłonąć. Irreversible, tak nazywa się ten drugi album grupy Bridget Calls Me Babe i myślę, że i to nie ostatnie słowo w audycji Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki, jeżeli chodzi o ten album. A teraz, no to będzie rzeczywiście coś zupełnie wyjątkowego, innego, bo będzie powrót do muzyki, której dawno, dawno nie było, odrobinę psychodelii i taka typowo amerykańska muzyka, jeszcze mocno przetworzona z czymś, czego nie słyszeliśmy, czyli z muzyką dubową. Zespół się nazywa The American Analog Set. Kiedyś graliśmy go, ale to już było bardzo dawno temu. Oni wydali ostatnio cały album, ale wcześniej odrobinkę jeszcze epkę i tam jest taki dość długi, ponad 8-minutowy utwór, któremu teraz się w całości poddamy.

wydawało się, że taka muzyka powinna być na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania. No ale umówmy się, że to było takie małe rozprężenie przed wielkimi płytami. Jedną z takich niewątpliwie jest dzisiaj obchodzona hucznie 40-latka. Płyta Petera Gabriela, która jest uważana za nie tylko za kanon, ale za tak oczywisty sukces i za tak oczywistą, wielką płytę, że można by kompletnie z tym nie dyskutować. Nie mam zamiaru dzisiaj, chociaż przyznaję, że to nie jest moja ulubiona płyta Petera Gabriela, ale niewątpliwie płyta Soul spowodowała, że Peter Gabriel zagościł już na dobre na listach przebojów i był rozpoznawalny w tak zwanym mainstreamie, nawet w ramach muzyki pop. Tak się zaczęła wielka kariera i prawdziwa kariera Petera Gabriela, ale to jest jedna strona tego wydarzenia. Druga strona jest taka, że rzeczywiście po długim oczekiwaniu na zupełnie nowy materiał tego artysty, bo przypomnę, że ostatni jego, wtedy ostatni pełny autorski album ukazał się w 1980 roku, a więc 6 lat trzeba było czekać, aż usłyszy się zupełnie coś nowego. No i podobno wcale się też nie śpieszył nawet w tym roku 85 ani 6 z dogrywaniem, kończeniem, produkcją tego albumu, chociaż w produkcji mocno mu pomagał znany wtedy wszystkim Daniel Lanois. To spowodowało, że tak naprawdę płyta jest i doszlifowana, i zabrzmiała zupełnie nowatorsko, żeby nie powiedzieć nowocześnie. Do tego bardzo dobre kompozycje, no i wspaniali goście, kogo tam nie było. Od Kate Bush, która też poniosła razem z nim wielki przebój, znany do dziś, śpiewany i kojarzony z tym albumem chyba najbardziej. A niektórzy kojarzą właściwie Petera Gabriela tylko z tym utworem. Mam na myśli oczywiście Don't Give Up. To byli tam jeszcze oczywiście Tony Levin na gitarze basowej i Laurie Anderson pojawiała się również ze swoim głosem. Yosun Adur. Trudno by ich wymieniać, bo jest ich kilkunastu przynajmniej, jeżeli chodzi o artystów wspomagających. Album niepodlegający dyskusji, mający do dziś wielu zwolenników i na pewno będący kamieniem milowym w twórczości tego jakże płodnego, ale nieśpiesznego w twórczości artysty, co w ostatnich miesiącach czy latach już wydaje się coraz mniej aktualne. Jeżeli on nam co miesiąc dostarcza nowe nagranie, a kiedyś trzeba było czekać 6 lat, no ale cóż, czasu coraz mniej. I teraz też ten czas nam ucieka, więc sięgnijmy po muzykę. No właśnie, po co tutaj sięgać? Wszystko jest znane. Starałem się unikać tych największych przebojów, więc umówmy się, że don't give

Up nie wybrzmi, ale Red Rain, Big Time i In Your Eyes koniecznie. Album Soul. Peter Gabriel trzy razy w Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki w 40. rocznicę wydania.

Peter Gabriel, album Soul, rok 1986. 40 lat minie dokładnie za 5 dni, a więc postanowiłem odrobinkę wcześniej sięgnąć po ten album, żeby potem nie było za późno. Trzy utwory. Don't give up na moment. No chciało być zagrane koniecznie nawet na kilka sekund. Ale to był album, który rzeczywiście rozczarował mocno tych zagorzałych zwolenników dotychczasowego Petera Gabriela z pierwszych czterech albumów. No i co tu wiele ukrywać z albumów wcześniejszych z grupą Genesis. No ale Gabriela ciągnęło w stronę właśnie muzyki świata, muzyki nawet soulowej i takiego gorącego rytmu jest sporo na tym albumie, chociaż ubranego bardzo nowocześnie. Album Soul odkładamy na chwilę na bok i sięgamy w tym samym roku. Pojawiło się dużo wspaniałych płyt, ale był taki zespół, o którym w ogóle nie wspominaliśmy. Nazywa się Fralipolippi. Prawda, że zabawnie, ale to podobno z jednego z wierszy. Jest to cytat z poematu Roberta Brewinga o renesansowym malarzu, który tak się nazywał. Nazywał się Filippo Lippi. I ten zespół nagrał w latach 80. 6 z 8 swoich albumów, a więc lata 80. były ich główną działalnością. I w 86 roku pojawiła się płyta zatytułowana Songs. Tam takie nagranie.

Fralipolipi, norweska grupa, rok 1986, album Songs. Prawda? No, takie noworomantyczne i bardzo zwiewne. Jeszcze jedno nagranie na koniec z wcześniejszych płyt. The Treasure, a my tym samym zakończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Powrócimy do prezentacji podobnych utworów za tydzień w Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki, a playlista powinna się pojawić już w uzupełnieniu w ciągu najbliższych 48 godzin. Krzysiek Nowak, dziękuję za ostatnią godzinę. Dobrej nocy.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Radio Centrum. Największej roku w mieście.
1: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot. Naciągam kołnierz i nie

otwieram drzwi za nimi, czekasz na